Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Trendy z tobą i dla ciebie.
7: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie rozmowa ze starszym kapitanem Wojciechem Sobolakiem, zastępcą komendanta powiatowego PSP w Brzozowie. Zaczniemy jednak od rozmowy z księdzem Piotrem Rączką z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polance.
8: Maj to piękny czas nie tylko pod względem pogodowym, chociaż śmiało można powiedzieć, że no, pogoda jest nieco kapryśna, ale przechodząc do sedna, maj to czas pierwszych komunii świętych. Jak wyglądają przygotowania do komunii? O tym powie ksiądz Piotr Rączka z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polance. Szczęść Boże.
9: Szczęść Boże, witam serdecznie.
8: Proszę księdza, jak wyglądają te przygotowania?
9: Przygotowania wyglądają dość bardzo rozlegle, dlatego że komunię mamy wprawdzie w maju, ale przygotowanie to już cała trzecia klasa szkoły podstawowej, bo teraz komunię mamy w trzecich klasach szkoły podstawowej. I tutaj przede wszystkim no, potrzeba tej współpracy pomiędzy księdzem a rodzicami w zdobywaniu tej podstawowej wiedzy religijnej u dzieci, dlatego też dzieci przez cały rok szkolny zdają te wszelkie różne przykazania, prawdy wiary, modlitwy. Dlatego tutaj potrzeba tej nauki od rodziców, często od dziadków, przypilnowania dziecka. To jest jedna część przygotowania. A druga część przygotowania, myślę, pewnie jeszcze bardziej istotna, to jest ta taka praktyczna, więc potrzeba, żeby to dziecko przyprowadzić do kościoła, żeby to dziecko było na mszy, żeby to dziecko zobaczyło, gdzie jest ołtarz, gdzie jest tabernakulum, później wyjaśnić temu dziecku, dlaczego to tabernakulum jest ważne, co tam jest tak ważnego, że tam jest Pan Jezus, więc tych przygotowań jest sporo przez cały rok, a już przed samą komunią tych spotkań na pewno jest więcej, dlatego że też trzeba przećwiczyć w kościele całą tą uroczystość, cały schemat, gdzie dziecko ma stanąć, co ma powiedzieć, co ma zrobić i przede wszystkim jak tą komunię dobrze przeżyć.
8: Jak dobrze przeżyć komunię?
9: Tu przede wszystkim pewnie trzeba tej współpracy pomiędzy księdzem i rodzicami, żeby wytłumaczyć dziecku, że w komunii najważniejszy jest Pan Jezus, czyli po prostu samo to przyjęcie komunii, że w tym małym opłatku, w tej małej hostii faktycznie mieszka po prostu Pan Bóg i że to jest moment, kiedy Pan Bóg przychodzi do człowieka, więc skoro dziecko pozna, że Pan Bóg jest kimś ważnym, że Pan Jezus wiele dobra uczynił i może też dla tego dziecka uczynić, dla jego rodziców, bliskich, dziadków, to potrzeba tej współpracy tego dziecka z Panem Bogiem i dlatego tak ważne jest to przyjęcie do swojego serca. No a na dalszy plan jednak powinny schodzić te wszelkie inne dodatki, jak te już później imprezy okolicznościowe i rozbudowane różne atrakcje w trakcie tych imprez.
8: A co najbardziej stresuje dzieci przed komunią? Jak sobie przypomnę, to chyba pierwsza spowiedź była taka dość emocjonująca. Jak dzieci powinny przygotować się do tego dnia?
9: Ja myślę, że tak. Dla mnie najtrudniejsze chyba było zdawanie tych wszystkich przykazań małego katechizmu. Pamiętam, że to było stresujące. Samej swojej pierwszej spowiedzi nie pamiętam. Fakt jest, że czasami rzeczywiście dzieci przychodzą tak nieco zestresowane do tej spowiedzi. Myślę, że tutaj jest ważne zadanie po prostu księdza, który spowiada, że jeżeli widzi, a widać to, jeżeli takie dziecko jest jakoś zestresowane, to po prostu tak jakoś to dziecko zachęcić, podpowiedzieć, bo czasami po prostu to dziecko ze stresu gdzieś tam troszeczkę zapomni tą formułę spowiedzi, więc go poprowadzić, podprowadzić, zapytać czasami po prostu swoimi słowami, no to po prostu, jakie to grzechy, czy co tam przez to rozumie, bo czasami wiadomo, że to pojęcie jakiegoś grzechu przez dziecko jeszcze
8: nie jest do końca rozumiane.
9: Nie jest do końca rozumiane, więc tutaj po prostu coś dopytać. I myślę, że wtedy też ważna ta nauka księdza w spowiedzi, aby ona była taką zachętą i do poprawy, i przy okazji tej pierwszej spowiedzi też, przed pierwszą komunią, no takim wskazaniem, że właśnie dzięki tej spowiedzi to dziecko będzie mogło przyjąć Pana Jezusa, czyli że to jakieś ważne i wielkie dobro przez to się w życiu człowieka dokona.
8: A co jest najważniejszym momentem podczas Komunii Świętej?
9: Tak jak już wspomniałem, tym najważniejszym momentem jest samo przyjęcie Komunii Świętej, tak jak nazwa mówi, pierwsza Komunia Święta, a więc ten moment w czasie mszy świętej, kiedy to dziecko po prostu już podchodzi do ołtarza, uklęka na kolana, przyjmuje Pana Jezusa i tutaj może warto też zwrócić uwagę, jak będziemy mieli też okazję, popatrzeć na te dzieci, jak tą komunię przyjmują. Jeżeli rzeczywiście gdzieś to przygotowanie dobrze przebiegło, to dziecko widać wtedy też, że tak dość mocno to przeżywa. Wie, że coś ważnego się dzieje. To jest taki piękny obraz, bo często potem gdzieś z biegiem lat, szczególnie nam dorosłym, gdzieś to schodzi wszystko na dalszy plan i popadamy w taką rutynę. Więc tutaj na pewno ten moment jest taki dość istotny, ale też to wszystko, co w tym dniu się dzieje też w Kościele, a więc samo przyjęcie mszy świętej, więc ta modlitwa w intencji dziecka, modlitwa w intencji rodziców, te dzieci, które po prostu też tym rodzicom wtedy dziękują, może nie do końca to jest tak świadome, jakbyśmy jeszcze chcieli, ale już właśnie też nauka tego dziecka, że trzeba podziękować, czy trzeba podziękować mamie, tacie, dziadkom, rodzicom chrzestnym, księdzu, który przygotowywał, nauczycielom może, którzy często też się wtedy w Kościele pojawiają na tej komunii. I a propos rodziców, to myślę, ten taki istotny element, zawsze przed tą mszą pierwszokomunijną, przed kościołem jest jeszcze taki obrzęd błogosławieństwa dzieci przez rodziców.
8: To też jest taki ważny symbol.
9: Jest to ważne. Nie? Komunia jest najważniejsza, ale to błogosławieństwo jest takie dość wymowne, dlatego że dzisiaj tak często pewnie żyjemy, że ta relacja taka między dzieckiem a rodzicami trochę jest taka w biegu. Czasami rodzic nie ma czasu, zapracowany, to dziecko gdzieś przed telefonem, przed telewizorem, a tu jest taki moment takiego realnego spotkania, takiej czułości poniekąd trochę. Myślę, że dziecko też wtedy to tak wyczuwa, taką czułość i troskę rodzica. No i to błogosławieństwo jako takie przekazanie przez rodzica jakiegoś takiego daru, takiej łaski, że ja cię wspieram, że ja jestem z tobą, a z drugiej strony jeszcze to błogosławieństwo, które przekazuje, tak jakby rodzic przekazywał to błogosławieństwo, no i posyłał to dziecko, że co ja cię przyniosłem do sakramentu chrztu, do tej pory uczyłem cię modlić, przyprowadziłem do kościoła, a tu jest jakby taki moment, że widzisz, teraz cię posyłam, bo teraz to już ty będziesz współpracował z Panem Jezusem trochę więcej sam.
8: Jest to takie dopełnienie ze strony rodziców.
9: Tak, jest to takie dopełnienie. Ciągłość jakaś na pewno z Chrztu Świętego. Mamy taką ciągłość do sakramentu komunii. Potem pewnie trzeba już tej pracy dziecka troszeczkę więcej samego, ale też no, na pewno nie można go zostawić w tym wszystkim samego, tylko dalej potem trwać z tym dzieckiem, uczyć go tej modlitwy. Tym bardziej, że myślę, że kwestia modlitwy czy wiary jest dość istotna, bo nawet jak popatrzymy na dzisiejszy świat, sporo jest różnego zła, zagubionych tych ludzi, też tych młodych, tych nawet dzieci, młodzieży. I tutaj ta wiara jako taki drogowskaz, jako taki kręgosłup moralny. Dlatego pewnie jest to potrzebne nie tylko temu dziecku, ale też i dla rodziców jest to po prostu przydatne.
8: Liturgia eucharystyczna i komunia. Jakie dary niosą dzieci i co one symbolizują? Proszę przypomnieć.
9: Tak, jeżeli chodzi o dary, to tutaj to już zależy przede wszystkim od parafii, od księdza, który przygotowuje, od jakichś tradycji, zwyczajów parafii, ale na pewno w tych darach zawsze hostia, która później przez księdza jest na ołtarzu położona, ksiądz się modli i tutaj następuje konsekracja, więc przemiana tego chleba w ciało, czy tak samo woda i wino, które potem następuje przemiana w krew, bo to jest istota też mszy świętej, a więc możemy dzięki temu po prostu tą komunię później przyjmować. zimować. Ponadto no, w darach najczęściej niesie się, powinno się nieść takie rzeczy, które podkreślają taką wspólnotę. Wspólnotę ludzi, którzy są w kościele i podkreślają taką wzajemną troskę tej wspólnoty, czy to o siebie nawzajem, czy po prostu też troskę o kościół, o parafię, nie? A więc pokazanie, że to nie jest na przykład parafia czy kościół tego księdza, tylko to jest nasze, my za to odpowiadamy, no i od nas zależy, jak to będzie wyglądać. Dlatego tak, podkreślając tą wspólnotę, często dzieci niosą na przykład kartki ze swoimi przyrzeczeniami abstynencji, jako taką, tak, jako swój dar czy ofiarę dla Pana Jezusa, no a cała wspólnota po prostu madla, żeby te dzieci w tym wytrwały. No często niesie się chleb czy winogrono, z jednej strony jako taki obraz też Eucharystii, bo właśnie no, chleb jako hostia, winogrono jako wino, ale też jako podkreślenie, że człowiek też potrzebuje tego pokarmu i tej troski o to, żeby inni też mieli co jeść, że są zawsze ci ludzie, którzy są w jakiś sposób potrzebujący. No i ponadto bardzo często jakiś tak zwany dar ołtarza, to już w uzgodnieniu z księdzem po prostu rodzice szukają czegoś, co mogliby zostawić po prostu jako taki swój wkład w parafii, co mogłoby posłużyć potem do liturgii. To też jest takie piękne, bo pokazuje no, takie zaangażowanie po prostu te wspólnoty o to, żeby ten kościół, parafia, liturgia, żeby to wszystko było na jak najwyższym poziomie.
8: Czy obecność w każdym dniu Białego Tygodnia jest obowiązkowa?
9: Jeżeli chodzi o wiarę, to nie mamy nigdy żadnego obowiązku, bo wiara zawsze musi być naszym wyborem świadomym i tutaj obecność to już pewnie każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Jeżeli decyduje się na przyjęcie Komunii Świętej, czyli Pana Jezusa, czyli ja mu w jakiś sposób też wychodzę naprzeciw, bo Jezus, zawsze Bóg chce być blisko nas, od nas zależy, czy my odpowiemy na to wezwanie, więc w komunii wychodząc naprzeciw, jeżeli mi na tym zależy, mi jako dziecku, mi jako rodzicowi, no to ta obecność jest po prostu czymś takim naturalnym, jako takie dalsze budowanie tej więzi, jedności z Panem Bogiem, czy okazywanie też po prostu wdzięczności za ten dar, że Bóg jest z nami.
8: Takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Ksiądz Piotr Rączka z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polance był gościem
9: poranka. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego szczęść Boże. Dobrego.
10: Niedawno Wiodłowej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul podpisała umowę ze starostą dębickim na dofinansowanie stabilizacji dwóch osuwisk na terenie powiatu dębickiego, Wiodłowej i w miejscowości Łęki Górne. Inne samorządy również otrzymują środki na takie cele, powiedziała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka.
11: Łącznie województwo podkarpackie w tym roku pozyskało środki w wysokości około 68 milionów złotych. Część zadań to będą zadania realizowane w cyklu jednorocznym, czyli do końca tego roku. Kilka zadań to są zadania, które będą realizowane jeszcze w roku 2027, czyli rozpocznie się realizacja w bieżącym roku i będzie kontynuacja w 2027. Środki w ramach programu osuwiskowego to pieniądze, które pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, która jest w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Poziom dofinansowania zawsze jest 80%, 20% jest potrzebny wkład własny samorządu. Samorządowcy w trybie ciągłym mogą składać wnioski. Wnioski można składać właściwie w dwóch zakresach. Pierwszy zakres to prace przygotowawcze, tak jak tutaj, gdzie została przyznana kwota 224 tysiące złotych na opracowanie dokumentacji, uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po tym etapie, kiedy samorząd powiatowy, bo to jest droga powiatowa, uzyska wszelkiego rodzaju zezwolenia, będzie mógł złożyć wniosek na fizyczną już realizację tej inwestycji, czyli czyli stabilizacja tego osuwiska i przebudowa tej części drogi. Drugą umowę, którą podpisaliśmy, dotyczy już stabilizacji osuwiska i przebudowy odcinka drogi na terenie gminy Pilzno, też przy drodze powiatowej. I tam wartość inwestycji już jest powyżej 4 milionów złotych. Dokumentacja została wcześniej opracowana. W tym roku zostaną zrealizowane już fizyczne prace i ten temat, bo to jest inwestycja jednoroczna, zakończymy całkowicie. Jest coraz większe zainteresowanie samorządowców składaniem wniosków. Ja bardzo ubolewam, bo wcześniej była taka sytuacja, że województwo podkarpackie dysponowało kwotą około 10, czasem 12 milionów i ta kwota nie była w całości wykorzystywana. Część tych środków było zwracanych do budżetu państwa, powstawały oszczędności albo samorządowcy z różnych powodów nie zrealizowali takich zadań. Od roku ubiegłego realizujemy naprawdę bardzo duże inwestycje. Stworzyliśmy też takie warunki, że jeżeli są to inwestycje poważne, gdzie proces technologiczny uniemożliwia zrealizowanie ich w cyklu jednorocznym, że można również składać wnioski na realizację inwestycji w cyklu wieloletnim, co nam bardzo usprawnia proces inwestycyjny. Pierwszą taką inwestycją, która w cyklu wieloletnim została, jest właściwie w trakcie realizacji, bo zakończymy ją w tym roku, to jest przebudowa drogi wojewódzkiej na terenie gminy Cisna. Tam jest też bardzo duże osuwisko na drodze, która jest takim głównym szlakiem komunikacyjnym Bieszczady.
10: Ile samorządów skorzystało do tej pory z tych programów?
11: 35 samorządów mamy w tej edycji, natomiast co roku mamy zawsze, tak w zależności od roku, ale to jest około 20 i czasem powyżej 20 jednostek samorządu terytorialnego.
10: Jedna umowa dotyczy wykonania projektu stabilizacji osuwiska w Jodłowej przy drodze relacji Jodłowa-Przeczyca. Druga umowa obejmuje wykonanie już konkretnych robót przy osuwisku w miejscowości Łęki Górne w ciągu drogi powiatowej Łęki Górne-Zalasowa, mówi starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek.
12: Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Jodłowa, gdzie podpisaliśmy umowę na likwidację osuwiska akurat w Jodłowej przy drodze, czy na drodze Zawadka Brzostecka, Przeczyca, Jodłowa. 550 metrów drogi, dwa osuwiska czynne, jedno po jednej stronie wzniesienia, drugie po drugiej stronie wzniesienia. Bardzo niebezpieczne miejsce, ponieważ przełomy powodują zagrożenie podczas jazdy. Wiadomo, że nie każdy kierowca zachowuje prędkość, która powinna być, a kiedy są takie nieprzewidziane załamania drogi, to w sytuacji śliskiej, jakiejś nawierzchni w zimie, może to powodować naprawdę niebezpieczne sytuacje. Więc bardzo chciałem podziękować panie wojewodzie, panu wójtowi Janowi Janidze za wsparcie finansowe. I tutaj dzisiaj jesteśmy właśnie w Jodłowej, 280 tysięcy projekt. Wykonaliśmy wcześniej badania geologiczne, 210 tysięcy dofinansowania i tak jak pani wojewoda powiedziała i bardzo za to dziękuję, w przyszłym roku, jeśli napiszemy wniosek, to dostaniemy środki na przebudowę. A druga umowa dotyczy gminy Pilzno. Też chciałem podziękować panu Tadeuszowi Pieczący, burmistrzowi, za zadeklarowane wsparcie w tym zakresie. Tam już realna przebudowa, praca w terenie, środki pozyskane bardzo duże, 4 miliony złotych, 5 milionów cała inwestycja i będziemy tam 310 metrów drogi przebudowywać w zakresie właśnie stabilizacji związanej z osuwiskiem, też bardzo niebezpiecznym i tam ta droga szczególnie jest widoczna, jest to praca tego osuwiska, ponieważ tam na krótkim odcinku są bardzo duże różnice w pionie, jeśli chodzi o nawierzchnię, więc myślę, że to jest, no to jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy zgłaszają te problemy, ale ja też jeżdżę tam bardzo często i wiem doskonale, jak niebezpieczną jest ta droga Łęki Zwierny.
10: Na projekt stabilizacji osuwiska w Jodłowej zostanie wydanych 280 tysięcy, z czego dofinansowanie wyniesie 224 tysiące złotych. Projekt umożliwi dalsze prace przy drodze Jodłowa-Przeczyca, powiedział Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
13: Osuwisko jest przy drodze powiatowej relacji Jodłowa-Przeczyca na długości około 500-600 metrów. W tamtym roku starostwo powiatowe wykonało dokumentację geologiczną, a w tym roku dzięki środkom, które zostały pozyskane od pani wojewody za pośrednictwem starostwa, starostwo powiatowe będzie przygotowało dokumentację projektową, która później pozwoli na przebudowę tego osuwiska, na zabezpieczenie tego osuwiska, które faktycznie zagraża tutaj mieszkańcom, którzy zamieszkają w pobliżu tej drogi, jak i poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy to pieszym. Jest kilka domów na tej odległości, które też poniekąd są zagrożone tymi ruchami osuwiskowymi.
6: Dzisiaj gościem poranka jest kapitan Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Trwa taki niechlubny sezon na wypalanie traw. Ile interwencji związanych z tymi sytuacjami odnotowano w Brzozowie od początku tego roku i jak to wygląda w porównaniu do ubiegłego?
14: Z 1 stycznia do 28 kwietnia 2026 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odnotowała 68 zdarzeń związanych z wypalaniem nieużytków rolnych. Porównując do roku 2025, w którym odnotowaliśmy 69 takich zdarzeń w ciągu całego roku, można stwierdzić, że tych zdarzeń będzie więcej, ponieważ kończy się dopiero czwarty miesiąc tego roku, a już mamy podobną ilość interwencji jak w całym roku 2025. Pożary takie powodują w wielu przypadkach dysponowanie dużych sił i środków do ich ugaszenia, co jest związane z kosztami jednostek OSP, jak i PSP. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość powiatu brzozowskiego, to nie jest to mała ilość takich zdarzeń.
6: A z czego wynika najczęściej ten proceder? Czy wciąż ludzie wierzą, że wypalanie użyźnia glebę, czy to raczej taka zwykła bezmyślność?
14: Myślę, że trudno jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Powody mogą być różne. Moim zdaniem jednym z najważniejszych jest traktowanie wypalania traw jako metody na wzbogacenie urodzajności gleby. Innym powodem, jaki kieruje takimi osobami, jest zniszczenie resztek roślinności i chwastów pozostałych na polach. Niektórzy również uważają, że popiół pozostający po spaleniu działa jak naturalny nawóz, przyspieszając w ten sposób wzrost nowej roślinności. Trudno jest określić, czym tak naprawdę kierują się osoby wypalające nieużytkowe powierzchnie rolnicze, bo tak jest to określane w naszym ewidencjonowaniu takich zdarzeń.
6: Dlaczego wypalanie traw jest tak niebezpieczne dla samych podpalaczy i sąsiednich zabudowań? I jak szybko potrafi rozprzestrzenić się taki ogień przy takim silniejszym wietrze?
14: Pożary traw szybko się rozprzestrzeniają, szczególnie w suchych i wiecznych warunkach. Największe niebezpieczeństwo dla podpalaczy bierze się z tego, że są to przypadki, w których nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować takiego wypalania i ogień może bardzo szybko się rozprzestrzeniać na inne obiekty lub, co gorsze, spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi czy nawet zwierząt. Ponadto wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już zanieczyszczonej atmosfery. Pożary takie wiążą się również z dostarczaniem do atmosfery tlenku węgla, tak zwanego czadu, oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia nas wszystkich i zmniejsza się przez to przeciętna długość życia, a także wzrasta też ilość chorób nowotworowych.
6: Jaki jest średni koszt jednej interwencji przy gaszeniu nieużytków? Jak bardzo angażuje to siłę?
14: Średni koszt takich działań, zarówno sprzętu, jak i strażaków, to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności jak duży jest obszar objęty ogniem oraz jak duże siły i środki należy zadysponować. Samochody i ratownicy, którzy są zaangażowani w gaszenie takich pożarów, w przypadku wystąpienia innego zdarzenia nie mogą już brać w nim udziału, co znacząco zmniejsza potencjał ratowniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej.
6: A co grozi za wypalanie traw?
14: Za celowe wzniecenie ognia grozi mandat, kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności. Zasady te mają na celu ochronę środowiska i zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu. Od tego roku za wypalanie traw grożą surowe kary, mandat nawet do 5 tysięcy złotych, czy sądowa grzywna do 30 tysięcy złotych. Sprawcy może nawet grozić areszt lub ograniczenie wolności. Jeżeli taki pożar zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu, sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Ponadto rolnicy, którzy wypalają trawy, mogą stracić dopłaty bezpośrednie, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może żądać zwrotu otrzymanych środków.
6: Zmienimy troszeczkę temat na przyjemniejszy, chociaż też tutaj bezpieczeństwo jest kluczowe. zajmiemy się grillowaniem. Czy rozpalanie grilla na balkonie w bloku jest z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych dopuszczalne i co z grillowaniem w lesie lub pedyszparku?
14: Przepisy przeciwpożarowe, w tym rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie zawierają zapisów dotyczącego jednoznacznego zakazu użytkowania grillów na balkonach czy tarasach budynków. Bardzo ważne jest, aby każde takie urządzenie eksploatować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta, co dotyczy również grilla z paleniskiem czy grilla elektrycznego lub gazowego. Pozostawienie tego typu urządzenia bez dozoru lub wykorzystanie w niewłaściwy sposób może spowodować pożar. Jeżeli chodzi o rozpalanie ognia w lesie czy na terenach śródleśnych, odległości do 100 metrów od granicy lasu, jest ono zabronione, chyba że odbywa się to w miejscu wyznaczonym przez właściciela lasu czy nadleśniczego.
6: A jakie błędy najczęściej popełniamy podczas grillowania, które mogą doprowadzić też do pożaru czy też poparzeń?
14: Największym błędem w mojej ocenie, jaki popełniamy podczas grillowania mogącym doprowadzić do pożaru, to brak kontroli i dozoru takiego grilla. Pozostawienie bez opieki takie urządzenie nawet na chwilę może w przypadku przewrócenia się go na znajdujące się w pobliżu materiały palne doprowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Błędem jest rozpalanie ognia przy pomocy cieczy palnej, benzyny czy oleju napędowego, gdyż ze względu na gwałtowność ich spalania można ulec poparzeniom lub wzniecić pożar. Niewskazane jest także rozpalanie grilla zbyt blisko budynków, drzew czy płotów, gdzie łatwo o zapuszenie ognia.
6: O czym musimy pamiętać, kończąc biesiadowanie, jak prawidłowo i tak bezpiecznie zutylizować rozgrzany węgiel czy też popiół?
14: Po zakończeniu grillowania pamiętajmy o tym, że zabronione jest wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów, jak również o tym, że popiół bardzo długo stygnie. Pamiętajmy także o tym, że nie powinniśmy polewać palącego się tłuszczu wodą. Dozorujmy również palenisko do całkowitego jego wychłodzenia. W przypadku grilla elektrycznego musimy pamiętać o wyłączeniu tego urządzenia z sieci, natomiast w przypadku gazowego grilla zamknąć dopływ gazu do tego urządzenia.
6: Czy straż pożarna często wyjeżdża do pożarów spowodowanych nielegalnym lub też niefortunnym grillowaniem i co najczęstszym jest powodem takich zgłoszeń?
14: Jeżeli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, nie odnotowujemy dużej ilości takich zdarzeń. Moim zdaniem więcej tego typu zgłoszeń będzie w miastach o bardziej zwartej zabudowie. Częstszymi przypadkami takich wyjazdów są ogniska czy spalanie pozostałości roślinnych powodujących w ocenie zgłaszających zagrożenie pożarowe dla innych obiektów. Inną przyczyną wezwań straży pożarnych w tym ostatnim przypadku jest również uciążliwość spowodowana przez duże zadymienie podczas spalania się, czasem nie do końca wysuszonych takich materiałów, co może również powodować zagrożenie dla pojazdów poruszających się po drogach.
6: A czy z punktu widzenia strażaka grill gazowy lub elektryczny jest bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnego grilla węglowego?
14: W mojej ocenie najbezpieczniejszy jest grill elektryczny, jeżeli urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, tak jak już powiedziałem, oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem i dozorowane, to nie powinno dojść do zagrożenia. Ponadto są to urządzenia nowszych konstrukcji, pozwalające na utrzymanie dużej kontroli nad ogniem. Grill gazowy wymaga dodatkowego zadbania o instalację, natomiast tradycyjny grill węglowy jest najbardziej nieprzewidywalny, którego popiół może nawet po zakończeniu grillowania być gorący przez wiele godzin, stanowiąc przez to zagrożenie pożarowe, jeśli zostanie on niewłaściwie wyrzucony. Ponadto urządzenia gazowe i elektryczne bardziej dbają o naszą profilaktykę antynowotworową jako użytkowników, co czyni również przygotowywane na nim potrawy bezpieczniejszymi dla naszego zdrowia.
6: Na tym zakończymy dzisiaj. Kapitan Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
8: 22 kwietnia w Parku Miejskim w Jaśle odbyły się obchody Dnia Ziemi. Podczas wydarzenia mieszkańcy w zamian za co najmniej 2 kg zużytej odzieży mogli otrzymać sadzonki 18 gatunków kwiatów balkonowych, bylin lub krzewów. Środowe wydarzenie spotkanie było też niepowtarzalną okazją do tego, aby spotkać się z ekspertami w dziedzinie środowiska i ekologii. O szczegółach mówi Marcin Gustek, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Wiaśle.
15: Ten piknik kierowany z okazji Dnia Ziemi kierujemy do najmłodszych, do przedszkolaków, do uczniów, właśnie żeby też pokazać im, że ten Dzień Ziemi, ten start wiosny, można fajnie wykorzystać i połączyliśmy to z taką akcją, że wymieniamy odzież, używaną odzież, taką zużytą, którą chcemy wyrzucić właśnie na sadzonki różnych roślin, krzewów i takich roślin ozdobnych, żeby właśnie można było to w swojej przestrzeni tej najbliższej posadzić, żeby dbać o tą zieleń. Też no, poruszamy tematy takie szeroko pojęte w zakresie ochrony środowiska, ale przede wszystkim stawiamy na takie działania w naszym życiu codziennym, gdzie my po prostu naszym takim codziennym zachowaniem możemy

0: po prostu taki balans między właśnie ochroną środowiska, a też rozwojem gospodarczym, bo musimy pamiętać, że żeby dbać o środowisko, no to też musi być nas stać na te rozwiązania ekologiczne. Stąd też mamy też stanowisko tutaj Czyste Powietrze, gdzie można porozmawiać o tym programie, który jest głównie nakierowany właśnie na ochronę powietrza, czyli podkreślane jest, jak ważne jest ograniczenie zużycia energii, czy ogrzewanie domów takimi ekologicznymi i przede wszystkim wydajnymi źródłami energii. Myślę, że do najmłodszych najlepiej jest to właśnie przez takie zabawy. Zabawy, warsztaty, właśnie im pokazać, że te rzeczy mogą być wielokrotnego użytku, że nie musimy korzystać z jednorazowych rzeczy, że takimi prostymi zachowaniami codziennymi, jak oszczędzanie wody, bo zakręcanie kranu, czy gaszenie światła tam, gdzie nas nie ma, pokazujemy, że oszczędzamy właśnie te zasoby, a tym samym nie oddziałujemy tak mocno na środowisko.
1: Mówi Jadwiga Gancarz-Żebracka, kierownik Wydziału i Rewitalizacji Urzędu Miasta Wiaśle.
2: Z tej okazji przygotowaliśmy piknik edukacyjno-ekologiczny i zaprosiliśmy mieszkańców Wiasła do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, między innymi ulubioną przez mieszkańców miasta akcję wymiany. W tym roku zbieramy zużytą odzież w zamian za sadzonki roślin. Co roku jest inny leitmotiv tej imprezy. W tym roku stawiamy na rośliny balkonowe oraz rośliny, które są właśnie teraz wiosną atrakcyjne. Nie bez przyczyny zachęcamy do odbioru roślin balkonowych, ponieważ w tym roku powracamy po wielu latach do konkursu na najpiękniejszy balkon w Wiaśle. Co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim już dzisiaj należy zadbać o swój balkon, a w najpiękniejszym momencie lata zrobić zdjęcia. O szczegółach będziemy informować wkrótce. Niemniej to jest ważne, aby uchwycić te ulotne chwile, bo być może ktoś właśnie ten najpiękniejszy moment na balkonie będzie miał właśnie wiosną. Od 2 lat realizujemy projekt Zielone Jasło, w ramach którego w ubiegłym roku zasadziliśmy 130 drzew w przestrzeni przyulicznej. To jakby drugi etap tego działania, bardziej miękki. Kierujemy dla mieszkańców edukację ekologiczną właśnie w taki żywy sposób. Można przyjść, odpowiedzieć na pytania, zrobić sobie jakąś herbatkę z mieszanki roślin, można porozmawiać o segregacji odpadów i skorzystać tutaj z innych atrakcji. Wierzymy, że taka forma edukacji ekologicznej jest jak najbardziej skuteczna, a wszystko to zintegrowane jest wokół szeroko pojętej rewitalizacji, która przede wszystkim skupia się na tych działaniach społecznych. Ilość osób, która odwiedziła nasze stoisko, przekonuje nas, że właśnie takie działania mają sens i miejmy nadzieję, że będziemy mogli w przyszłych latach również kontynuować takie akcje.
1: A jak o środowisko dbają ci najmłodsi mieszkańcy Jasła? Posłuchajcie sami.
3: Na przykład nie śmieca w lasach, segreguje butelki, śmieci.
4: Segreguje śmieci i nie śmieca.
5: Nie wolno wrzucać śmieci do byle jakiego kosza.
6: Segregujemy odpady.
7: Sprzątamy w lasach i na przykład na łąkach, bo są też dużo śmieci.
8: Nie wyrzucam na przykład butelek na podłogę, jakby tak, nie zostawiam papierków i niczego takiego.
9: Sprzątam. Nie używam plastikowych torebek takich.
10: Segregujemy śmieci.
11: Nie wyrzucamy śmieci byle gdzie, tylko do koszy i sadzimy kwiatki.
1: A dzisiaj gościem poranka jest Agnieszka Rokita, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach. Proszę powiedzieć, jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o bezrobocie na terenie powiatu.
12: Na koniec stycznia stopa bezrobocia w naszym powiecie wyniosła 7,7%. Dla porównania wskaźnik ten w województwie małopolskim ukształtował się na poziomie 5%, a w skali całego kraju wyniósł 6%. Rejestrowanych jest 2805 osób, to o 390 więcej niż rok temu. Warto jednak wyjaśnić, skąd ta zmiana. To nie kwestia tylko rynku, czyli tego sezonowego wzrostu liczby bezrobotnych, ale również nowych przepisów z czerwca ubiegłego roku, kiedy to w życie weszła ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Nowe prawo sprawiło, że łatwiej jest utrzymać status bezrobotnego. Urzędy mają dziś bardziej elastyczne podejście, a wiele sankcji zostało złagodzonych. Z tego powodu po prostu mniej osób wykreślamy z ewidencji z powodów formalnych, a tym samym więcej pozostaje w naszych rejestrach. Jeśli spojrzymy na strukturę bezrobotnych to dominują mieszkańcy wsi, stanowiąc 60% ogółu.

0: kobiety ponad połowa. Niepokoić może fakt, że niemal co druga osoba to bezrobotny długotrwale. Co trzeci to osoba przed 30 rokiem życia, a co piąty jest już w wieku powyżej 50 roku życia. To właśnie do tych grup w szczególności kierujemy nasze programy wsparcia.
1: A na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie?
0: Obraz naszego rynku jest dwutorowy. Z jednej strony mamy oferty, które wpływają do urzędu i tu najczęściej szukamy sprzedawców, kucharzy, magazynierów, cieśli szalunkowych, ale również zbrojarzy, spawaczy czy operatorów CNC. Z drugiej strony mamy barometr zawodów, czyli naszą roczną prognozę, która jasno wskazuje, gdzie braki kadrowe są najbardziej dotkliwe. To sygnał dla osób szukających pracy, że w budownictwie, transporcie czy medycynie to oni teraz najbardziej są poszukiwani i mogą liczyć na stabilne zatrudnienie od zaraz.
1: A jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o pracowników zagranicznych? Jakie narodowości najczęściej wybierają pracę w Gorlicach i okolicy?
0: Z naszych danych wynika, że najczęściej pracodawcy z powiatu gorlickiego oferują zatrudnienie obywatelom Ukrainy. W znacznie mniejszym zakresie mamy obywateli Gruzji i Białorusi. Nasze dane są ograniczone tylko do tych ścieżek, gdzie to starosta jest organem władnym do wydania czy to oświadczenia, zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, czy też zarejestrowania takiego powiadomienia, które jak wiemy dotyczy głównie obywateli Ukrainy. Stąd te narodowości, wiemy, że na pewno na lokalnym naszym rynku pracy pracują. A pracują głównie w zawodach, które są deficytowe na lokalnym rynku pracy, czyli cieśla szalunkowy, betonarz, zbrojarz, kierowca ciągnika siodłowego, czy też pomocniczy robotnik budowlany.
1: Co oferuje PUP dla osób, które rozpoczynają działalność?
0: Dla osób z pomysłem na własny biznes mamy wsparcie finansowe. W ramach projektu unijnego zaplanowaliśmy dotację na start biznesu. Każda taka dotacja jest w kwocie do 25 tysięcy złotych. To bezzwrotne środki, które kierujemy przede wszystkim do osób w trudniejszej sytuacji na rynku. I mam tu na myśli m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, czy też osoby długotrwale bezrobotne. Ale pieniądze to nie wszystko. Wiemy, że formalności mogą przerażać, dlatego organizujemy spotkania informacyjne pod hasłem własna firma. Tam w jednym miejscu można skonsultować się z ekspertem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też Urzędu Skarbowego. Chcemy, aby nasi przyszli przedsiębiorcy startowali z pełną wiedzą o przepisach i niezbędnych formalnościach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
1: A w jaki sposób Urząd Pracy pomaga osobom młodym, wchodzącym dopiero na rynek pracy?
0: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach wspiera osoby młode wchodzące na rynek pracy głównie poprzez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, które ma na celu pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, miejsca pracy, kierunku kształcenia, ale również w planowaniu rozwoju zawodowego. Oferujemy również osobom do 29 roku życia szansę na zdobycie pierwszego doświadczenia podczas płatnych staży oraz uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach szkoleń zawodowych. Młodzi mieszkańcy mogą również skorzystać ze wsparcia w podjęciu zatrudnienia, czy to w ramach prac interwencyjnych, ale również skorzystać z bonów na zasiedlenie. Grupa młodych to grupa, która aktywnie jest wspierana w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu regionalnego Doświadczenie ma znaczenie, które ułatwiają im płynną adaptację do pracy poprzez udział w szkoleniu, odbyciu stażu lub podjęcie zatrudnienia za wsparciem takim finansowym dla pracodawców.
1: Jakie inne projekty aktywizujące bezrobotnych są realizowane?
0: Aktualnie urząd realizuje duży projekt unijny właśnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest m.in. właśnie do osób młodych, o których już mówiłam, osób długotrwale bezrobotnych, ale również właśnie osób po 50 roku życia, czy też osób z niepełnosprawnościami. oferując im staże, szkolenia, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej czy też bony na zasiedlenie. Budżet projektu na ten rok to blisko 2 400 000 zł. Natomiast równolegle działają dwa programy regionalne. Firma Plus Jeden, który pomaga mikro i małym przedsiębiorcom stworzyć pierwsze miejsca pracy, oraz już wspomniany przeze mnie wcześniej program Doświadczenie ma znaczenie, który wspiera młodych w zdobywaniu kwalifikacji i doświadczenia.
1: A jakie projekty są realizowane dla osób z niepełnosprawnością?
0: Dla osób z niepełnosprawnościami, no jesteśmy otwarci w każdym tego słowa znaczeniu. Po pierwsze, usuwamy bariery architektoniczne i komunikacyjne. No, nasz budynek jest w pełni dostępny. Nasi klienci mogą korzystać zarówno z pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących, czy też wideotłumacza dla języka migowego. Każdy, niezależnie od stopnia sprawności, może u nas liczyć na komfortową obsługę. Po drugie, operujemy wsparcie finansowe dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić osobę z niepełnosprawnościami, może otrzymać od nas nawet 50 tysięcy złotych na wyposażenie stanowiska pracy. Dodatkowo w ramach wspomnianego projektu unijnego oferujemy pełną ścieżkę dla osób niepełnosprawnych, zarówno od doradztwa i staży po dotacje czy inne formy współfinansowane ze środków czy też Funduszu Pracy czy środków unijnych. Zresztą osoby z niepełnosprawnościami są dla nas grupą priorytetową, co oznacza, że mają pierwszeństwo w dostępie do tych form pomocy.
1: I na tym zakończymy dzisiaj. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach Agnieszka Rokita była gościem.
2: Reklama. W KIK-u znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. W tej części programu będzie rozmowa z Pawłem Augustynem, burmistrzem Ryglic. Na początek jednak rozmowa z piosenkarzem Krzysztofem Cugowskim.
1: 16 maja w hali Arena Sanok odbędzie się koncert Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów i na naszej antenie właśnie Krzysztof Cugowski, który ruszył w tegoroczną trasę i w Sanoku zrobi jeden z przystanków. Wiek to tylko liczba, to hasło przewodnie trasy koncertowej. Brzmi trochę jak manifest. Czy można tak to odczytać?
4: To się zdarzyło przy nagrywaniu ostatniej płyty. Jeden z autorów tekstu taki miał pomysł i nam się to spodobało bardzo. Nazwaliśmy taki płytę i powiedzmy trasę, którą w tej chwili gramy. Także nie, to nie jest manifest. Wie pani, ja mam jasność sprawy, jak to wygląda w rzeczywistości, także ale niech będzie. To fajny, nośny tytuł jest.
1: A czy po ponad 50 latach na scenie czuje pan taką samą adrenalinę jak na początku drogi muzycznej?
4: Może nie taką samą, inną, ale to nadal jest. To nie ma takiej, wie pan, nie ma takich sytuacji, że się nie ma tremy, czy się nie, prawda, nie odczuwa jakiegoś tam niepokoju przed rozpoczęciem grania, ale to w momencie, kiedy się już zaczyna, to wszystko mija i wtedy już wszystko się odbywa normalnie. Przed każdym koncertem jest, może to nie jest trema, ale taki rodzaj niepokoju. Zawsze, no bo to wie pani, człowiek nie jest pewny swojego, tak powiem, ciała i mogę zapomnieć tekst, mogę coś się tam z głosem zadziać. To normalna rzecz. Także na pewno zawsze jest jakieś taki drobna niewiadoma.
1: W jednym z wywiadów wspomniał pan, że niezmęczenie śpiewaniem to pana największy atut. Co w repertuarze tej trasy daje panu największą frajdę z wykonania?
4: Przede wszystkim pracuję z młodymi ludźmi, bo moi koledzy z Zespołu Mistrzów, pomimo tego, że są już dorośli, ale w porównaniu ze mną są młodzi i bardzo młodzi, bo mam dwóch kolegów, którzy dobiegają 60 i dwóch którzy dobiegają pięćdziesiątki, tak zwłaszcza ci drudzy, no to są dla mnie bardzo młodzi.
1: No właśnie, towarzyszy panu zespół mistrzów, to muzycy z takim rodowodem jazzowym i też sesyjnym. Jak ich styl wpłynął na brzmienie największych przebojów?
4: Nie, panie, to jest tak, że ja to z pełną świadomością dobierałem kolegów do zespołu. Taki miałem pomysł i to przede wszystkim spowodowało zmianę jakości grania i to jest rzecz tutaj zasadnicza i o to mi właśnie chodziło, żeby w sposób zasadniczy zmienić jakość grania. I to się stało, to się odbyło. Publiczność to chyba docenia, bo gramy bardzo dużo i głównie gramy koncerty biletowane, także to nie są, prawda, festyny w okresie letnim, chociaż niewiele, ale gramy i takie koncerty. Generalnie gramy koncerty biletowane i w dużych ilościach, także to pokazuje, że to co proponuję ludziom się podoba. Także bardzo jest mi miło i jak najdłużej, żeby to trwało.
1: Na setliście znajdują się utwory z różnych etapów pana kariery. Czy jest taki numer, którego nie mogło zabraknąć, bo bez niego ta trasa nie byłaby kompletna?
4: No jest kilka piosenek, które spowodowały przede wszystkim dalszą część tego całego zajścia. No i na pewno Seno Dolinie jest taką piosenką, która była, to nie była piosenka debiutancka, ale piosenka, która stała się przebojem i od tego się nasza droga zaczęła, także niewątpliwie to jest. Jeszcze jest kilka piosenek, bez których nie wyobrażałbym sobie koncertu, ale to jest ich kilka. Resztę wymieniam w zależności od sytuacji. Chyba nie nagrałem w życiu 400 piosenek, także mam w czym wybrać i z czego wybrać. I robimy to, zmieniamy repertuar na koncertach, także żeby i nam się, i publiczności nie nudziło.
1: A czy trasa Wiek to tylko liczba? To taki bardziej koncert rockowy, czy też intymne spotkanie z publicznością?
4: Powiem pani tak, że my gramy koncerty biletowane w salach, gramy w akustycznie, czyli koledzy grają, nie grają na instrumentach elektrycznych po to, żeby pokazać ich możliwości, ich, prawda, kunszt wykonawczy, bo wtedy, wie pani, jak się gra na gitarach akustycznych, na fortepianie i tak dalej, to się nie da niczego oszukać, niczego tam przemilczeć i zatuszować. Tutaj jak się tego nie zagra na instrumencie, to tego nie ma po prostu. No, taka jest specyfika tego. Myśmy to zresztą z premedytacją dosyć zaczęli i przyzwyczailiśmy publiczność do takiej formy, jeżeli chodzi o salę. W salach hałasowanie elektryczne jest absurdem, no zwłaszcza, że jednak moja publiczność to jest publiczność bardzo dojrzała i ludzie nie zawsze chcą usłyszeć bardzo głośno. My gramy stosunkowo głośno, ale to wszystko jest podane na instrumentach akustycznych, także one nie są bolesne dla słuchacza w odbiorze. No, natomiast oczywiście na plenerach gramy tradycyjnie elektrycznie i to jest jasne.
1: Jak udaje się panu utrzymać kondycję wokalną przy tak intensywnym grafiku koncertowym?
4: Tych sił jest oczywiście coraz mniej. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Tutaj nie będę opowiadał bajek, że jest tak, jak było 20 czy 40 lat temu. No nie jest oczywiście, ale w miarę, wie pani, no póki nic mi nie poważnego nie dolega, co jak najdłużej oby trwało, to wszystko się daje wtedy zrobić. Natomiast no jak wiemy, to jeżeli się to zdrowie jakoś radykalnie zepsuje, no to moja, że tak powiem, działalność koncertowa się także zakończy, jak ja sobie oczywiście z tego zdaję doskonale sprawę. No ale miejmy nadzieję jak najdłużej.
1: O tym, jak brzmią utwory w wykonaniu mistrza z zespołem mistrzów, będzie można się przekonać właśnie 16 maja w Sanoku i nie zostaje nam nic innego, jak zaprosić na koncert.
4: Bardzo oczywiście zapraszam wszystkich chętnych w Sanoku na koncert. Będzie mi bardzo miło zwłaszcza, że Podkarpacie jest mi bardzo bliskie z różnych innych powodów, także słuchaczy w Sanoku serdecznie zapraszam.
1: Sprzedaż biletów na koncert Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów jest prowadzona. Dziękuję panu za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia w Sanoku.
4: Dziękuję.
5: Gmina Komańcza podpisała dokument pod koncepcją stworzenia skansenu w Nowym i Starym Łupkowie. Koncepcja utworzenia atrakcji w gminie Komańcza wpisuje się w inteligentną specjalizację podkarpackiego i jakość życia i daje wymierne korzyści wynikające z realizacji projektu. O szczegółach mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
6: W ramach tego porozumienia będziemy popierać Fundację Galicyjskich Dróg Żelaznych celem stworzenia skansenu w Nowym i Starym Łupkowie. Stąd staramy się wspólnie z powiatem sanockim i z Urzędem Marszałkowskim, aby PKP udostępniło infrastrukturę niezbędną na ten cel. Dla nas jest to o tyle ważne, że ta linia 107, no wiążemy z nią niejako taką nadzieję na obudowanie o produkty turystyczne, aby sama stała się takim swoistym produktem turystycznym, aby można było pociągiem i mieć również przy sobie rower, dojechać do destynacji w gminie Komańcza, między innymi do Łupkowa, do Starego Łupkowa, gdzie ten skansen ma powstawać. Pierwsze eksponaty są w tym momencie ściągane. Natomiast no, mamy też wokół tego inne produkty, które powstały, tak jak na przykład Ekomuzeum Wypału Węgla Drzewnego. I w tym momencie, gdyby tam powstała taka stacja, no, taki przystanek PKP, to można byłoby również ten produkt podciągnąć pod tą stację, która byłaby takim kręgosłupem, taką osią budowy tych ciekawych aspektów turystycznych. W tym bardzo nam zależałoby, gdyby zmodernizować leśną kolejkę wąskotorową na relacji Duszatyn-Smolnik, to jest blisko 7,5 kilometra, zagospodarować ten zabytek, bo jest to zabytek. No i aby do tego Duszatyna również dojeżdżać jakimś transportem zorganizowanym, aby odciążyć to miejsce od transportu, od no, po prostu samochodów, od prywatnych samochodów, które tam często no, korkują to miejsce i udostępnić zwiedzającym, jak i turystom, tak i też pielgrzymom, bo pamiętajmy o tym, że ta linia 107 biegnąca z Zagórza przez Komańcze do Łupkowa i na Słowację, no przebiega przez miejsce internowania Wyszyńskiego, gdzie w tym roku obchodzimy 70. rocznicę no, napisania i przyrzeczenia jasnogórskich ślubów narodu.
5: Mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.
7: Gmina Komańcza jest gminą aktywną, posiadającą wiele atrakcji, ale te atrakcje muszą być, że tak powiem, wzbogacone, wsparte, udoskonalone, doprowadzone do pewnej jakości, które bardzo dzisiaj lubi turysta. Turysta dzisiaj jest wymagający. Chcemy stworzyć swoisty szlak architektury i infrastruktury kolejowej. Przypomnę, że mamy wiele takich działań, które, no, że tak powiem, razem połączymy i damy entuzjastom kolei z całego kraju, też Europy, możliwość takich spotkań. Wiemy o tym, że też linia 107 połączy Muzeum Wendy Warhola i też Muzeum Beksińskiego w Sanoku. Myślę, że jest wielu, którzy będą chcieli to zobaczyć i przyjechać do tych muzeów koleją.
5: Mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
8: Podpisanie listu intencyjnego to jest początek. To jest początek tej drogi, którą zaczynamy wspólnie z gminą Komańcza, wspólnie z samorządami też okolicznymi, położonymi wzdłuż linii 107, ale też i ze stowarzyszeniami, fundacjami, które tutaj działają, rozwijają swoją działalność, mają atrakcje turystyczne. Cel mamy wspólny, cel mamy jeden. Bieszczady to nie tylko miejsca noclegowe, to nie tylko Solina, to nie tylko kilka takich atrakcji, które są tutaj bardzo ważne i cieszą się powodzeniem. To też ciągła troska o to, żeby tych atrakcji było coraz więcej, żeby turyści, którzy przyjeżdżają tutaj, mieli co robić, mieli różnorodność tych rzeczy, które mogą zobaczyć, z których mogą skorzystać. To jest taki główny cel, który chcemy dzisiaj rozpocząć, który chcemy uzyskać wspólnie właśnie z tymi podmiotami, które wymieniłem.
5: Mówi Paweł Ryż, wicewójt gminy Komańcza.
9: Staramy się cały czas przekonywać władze powiatowe, ale władze również samorządu województwa podkarpackiego, że należy inwestować w linię 107, tą właśnie linię, która przechodzi przez gminę Komańcza, a w szczególności przez miejscowość Nowy Łupków na Słowację. Chcemy marszałkowi przedstawić pewnego rodzaju koncepcję naszych planach turystycznych różnych pomysłów, które chcielibyśmy obudować tą całą linię 107 i między innymi dzisiejsze takie porozumienie, które chcielibyśmy podpisać, ma na celu przejęcie pewną infrastrukturę PKP, która pozwoli nam na rozwijanie tej turystyki w dalszym kierunku. Mówimy tutaj ewentualnie o drezynach, mówimy też o jakimś mini skansenie kolejowym, ale także również o przejazdach pasażerskich, o których tak mieszkańcy nas często pytają i turyści.
5: Kilka słów od siebie dodał również Robert Pieszczoch, starosta powiatu sanockiego.
10: To jest nie tylko ważny produkt i projekt dla gminy Komańcza, ale dla, myślę, że jest to bardzo ważne dla całego powiatu sanockiego. To, jak ważna na mapie naszego powiatu jest gmina i jej atrakcje turystyczne, myślę, że nikogo nie muszę przekonywać. Dla nas niezmiernie ważne jest w ogóle rozmowa o kolei w tej, że tak powiem, w stronę pogranicza. Modernizacja linii 107 jest jednym z naszych priorytetów i myślę, że tego typu działania spowodują też, że jeszcze szybciej dojdzie do modernizacji tej linii.
5: Mówi Piotr Młodzian, wiceprezes Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych.
11: W ramach tego chcemy dalej rozwijać kolejowy węzeł kultury jako wspaniałe miejsce do uprawiania turystyki, nie tylko kolejowej, ale ogólnie turystyki na terenie Bieszczad i Beskidu Niskiego. Przede wszystkim chcemy przejąć część dworca w Starym Łupkowie, zabytkowego dworca z elementami architektury austro-węgierskiej, ale też okresu międzywojennego, po to, żeby zaprezentować turystom, po to, żeby pokazać też poprzez funkcję tego dworca, czyli poczekalnię, zaprezentować galerię zdjęć historycznych związanych tutaj z Nowym Łupkowem, Starym Łupkowem, ale także chcielibyśmy pokazać typowo techniczne aspekty kolei, czyli na przykład wieże ciśnień, bramę do sprawdzania wagonów wjeżdżających dawniej z terytorium Słowacji. I tego typu akcenty kolejowe chcielibyśmy udostępnić turystom do zwiedzania.
5: Mówi Bartosz Wrona, przewodnik Ekomuzeum Węgla Drzewnego, ramię w ramię na Wypale.
12: Rozwój komunikacji kolejowej pomoże nie tylko lokalnym mieszkańcom, ale pomoże też wszelkim inicjatywom, które znajdują się wzdłuż linii 107. My jako muzeum prezentujące dziedzictwo węgla drzewnego, na przykład mamy bardzo dużo odwiedzających ze Słowacji, którzy dostaną dodatkową możliwość dostania się na nasz teren, jeżeli będziemy mieli stację kolejową tuż obok Wypału, bo na przykład już z Medzilaborec, no to będzie raptem pół godzinki, bardzo łatwy dojazd. Tak samo z innych części województwa. No i to też daje taką możliwość odwiedzenia wielu ciekawych miejsc wzdłuż Osławy. Najfajniejsze jest to, że my jako różne NGOs działające tutaj na terenie gminy Komańcza występujemy razem, dlatego że jest to wspólna inicjatywa i wspólna strategia gminy, województwa, powiatu i fundacji, organizacji pozarządowych z terenu, żeby wspólny produkt móc przedstawić.
5: Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
5: Na jakim etapie są obecnie prace przy budowie bloku z 26 mieszkaniami na wynajem realizowanego przez SIM Małopolska?
13: W tej chwili mieliśmy miesięczne opóźnienie. Prace stanęły, ponieważ okazało się, że grunt jest niestabilny. Musieliśmy przeprojektować dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia. Tak, mamy już dokumentację gotową i w przyszłym tygodniu te prace, czyli końcem kwietnia te prace ruszą od nowa z pełną parą. Tak, i ten blok będzie wybudowany do końca, do września przyszłego roku bez opóźnienia, jak zapewnia nas wykonawca.
5: Kiedy planowane jest ogłoszenie szczegółowych kryteriów naboru dla rodzin zainteresowanych najmem z docelowym dojściem do własności?
13: My już zakończyliśmy pierwszy etap naboru. 26 mieszkań już zostało rozdysponowanych. W tej chwili prowadzimy nabór na drugą część bloku, bo teraz powstaje 26 mieszkań. One są już rozdysponowane, natomiast w drugiej części bloku, który zaczniemy budować w przyszłym roku, będzie też 26 mieszkań i można się już zapisywać.
5: Kiedy mieszkańcy i uczniowie będą mogli w pełni korzystać z budowanego centrum przesiadkowego obok remizy OSP w Ryglicach, wyposażonego w klimatyzowaną poczekalnię i tablice elektroniczne?
13: Tak, jest to jedyny dworzec przesiadkowy, biorąc pod uwagę miasto Tarnów i wszystkie samorządy, wszystkie gminy w powiecie tarnowskim, tak? Jest to dworzec na własności gminy Ryglice, tak? Nowy dworzec. Właśnie wróciłem z dworca, bo montujemy już ostatnie elementy, tak? Ten dworzec za 2 tygodnie praktycznie będzie już do oddania. Elegancko ogrzewanie funkcjonuje, cieplutejko, tak? Także że to, co zapowiedzieliśmy, że będzie klimatyzacja, będzie ogrzewanie, będzie piękny dworzec również z miejscem na rowery, z ładowarkami rowerowymi. Także naprawdę miejsce piękne, z szaletami, tak? No tego brakuje w samorządach też niejednokrotnie. I oczywiście będzie to tak na zasadzie automatu, że zamki się będą zamykać o godzinie 10 w nocy, a otwierać o godzinie 5 rano, tak żeby w nocy też to było to zamknięte, żeby nie dochodziło do dewastacji. Okamerowane, oświetlone, zegar, na piękny na dworcu zegar wisi, tak? Oczywiście dworzec wygląda jak dworzec rzeczywiście. I cieszę się, że mogliśmy tą inwestycję już prawie praktycznie dokończyć i że będzie służyła naszym mieszkańcom. Jak powtarzam, jedyny dworzec, że tak powiem, w powiecie tarnowskim.
5: Przejdziemy sobie teraz do inwestycji związanych z infrastrukturą drogową. Jakie są terminy zakończenia kompleksowej przebudowy ulicy Piastowskiej w Ryglicach i czy planowane są kolejne etapy modernizacji dróg gminnych w ramach funduszy zewnętrznych?
13: Tak, mamy w tej chwili zakończoną, położyliśmy nakładkę już na ulicy Piastowskiej. W tej chwili położyliśmy już pobocza. Trwa akurat skrapianie poboczy, bo teren jest górzysty, jest na stoku ta droga położona, w związku z tym skrapiamy pobocza, żeby ten kamyk nie zsuwał się, nie zabierała go woda, tak? Oczywiście czeka droga z Funduszu Dróg Samorządowych, to jest ulica Tuchowska, gdzie mamy sieć sklepów, gdzie brakuje nam chodnika, żeby połączyć Ryglicę z Bistuszową i Uniszową, tak? I tutaj jest ponad kilometr nakładki asfaltowej i chodnika. Jesteśmy na 10. miejscu na liście rezerwowej, ale przetargi bardzo są są oszczędności w przetargach, tak? Mamy informację od pana wojewody, w związku z tym ta droga nasza prawdopodobnie będzie do zrealizowania i ulica Łokietka w Ryglicach, która też jest na 10. miejscu i też prawdopodobnie ją zrealizujemy. Czekamy na oszczędności po prostu. I 4 drogi z Funduszu Dróg Rolnych, i to są drogi w Uniszowej, w Bistuszowej, w Joninach i w Zalasowej. Także te odcinki będziemy realizować z Funduszu Dróg Rolnych od Marszałka Województwa Małopolskiego.
5: A na jakim etapie są rozmowy i prace koncepcyjne dotyczące nowej drogi Ryglice z Krzyszów DK94, biorąc pod uwagę wcześniejsze trudności projektowe?
13: Tak, no projektant niestety w trakcie projektowania zrezygnował z prac z przyczyn osobistych. Musieliśmy rozpisać nowy konkurs i te prace, przeznaczyliśmy środki i te prace trwają. Oczywiście chcemy tą koncepcję jak najszybciej uzyskać, aby móc później rozpocząć już składanie wniosku o wywłaszczanie z RID-em gruntów pod nową drogę. Ona skróci bardzo, bardzo dojazd do autostrady, bo z Lubczy, z Jonin, z Ryglic będzie można bezpośrednio dojechać do autostrady, do A4, do drogi A4, a później do autostrady A4, tak? Przez tak zwaną Świnią Górę.
5: Jakie konkretne funkcje będzie pełniło nowe zielone targowisko i kiedy ruszą prace przy budowie muszli koncertowej oraz fontanny zasilanej deszczówką w nowym parku przy ulicy Łyczków?
13: Tak, ja o tym programie już mówiłem. Rozpoczęliśmy już pracę, mamy koncepcję wykonaną. W tej chwili rozpisujemy przetarg za projektuj i wybuduj. Oczywiście stare targowisko, tak, które tam pozostało, te wiaty tak zwane, to będzie taka przestrzeń zielona, oczywiście z fontanną, która będzie z deszczówki, to jest taki warunek, bo musimy dbać o środowisko, o wodę, o rośliny i oczywiście na Łyczkowie będzie na hektarze, około hektara działka tam ma powierzchni, tam będzie muszla koncertowa, tam będzie około 140 miejsc siedzących, ale wokół muszli koncertowej będą ogrody sensoryczne, będą krzewy, będą ławeczki, będą rośliny, będą kwiaty, tak żeby ci mieszkańcy mogli w tym miejscu się fajnie czuć, będą ławeczki, że można w tym ogrodach sensorycznych sobie usiąść i również posłuchać koncertu.
5: Miejsce wypoczynku tak zwane.
13: To jest takie miejsce wypoczynku i rekreacji w Ryglicach. To jest takie dopięcie już tych wszystkich inwestycji, które realizowaliśmy przez ostatnie 7 lat, tak? I jeżeli zakończymy w przyszłym roku właśnie tą infrastrukturę zieloną, tak? To Ryglice jako miasto będzie jakby spięte całościowo. Już będziemy mieli mieszkania, mamy centrum gospodarcze rozbudowane i to miejsce takie do wypoczynku, do rekreacji, którego brakowało, będzie w Ryglicach.
5: Jakie oszczędności dla budżetu gminy wygeneruje system monitorowania zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej realizowany w ramach funduszy unijnych do 2027 roku?
13: Tak, no my założyliśmy spółdzielnię, tak? Spółdzielnię, która wspólnie z miastem Tuchów i gminą Tuchów oraz Dorzeczem Białej, bo Dorzecze Białej, która dostarcza wody, odprowadza ścieki, zużywa prądu za około 3 miliony złotych, tak? Mamy już część fotowoltaiki właśnie w Dorzeczu wybudowane. Mamy na budynkach publicznych, u nas również w Tuchowie. Przeanalizowaliśmy, ile potrzebujemy energii, ile oddajemy energii, w jaki sposób ta spółdzielnia może nam pomóc i okazało się, że to, co już mamy, jakbyśmy wszystko wykorzystali poprzez spółdzielnię, czyli sprzedaż, odkup tej energii, zaoszczędzimy około 30%.
5: Jakie konkretne zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane na terenie gminy Ryglice w ramach partnerstwa z miastem Tarnów w szwajcarsko-polskim programie rozwoju miast?
13: Tak, my jesteśmy partnerem miasta Tarnów. Miasto Tarnów będzie inwestowało blisko 70 milionów złotych. My jako partner będziemy rozwijać takie życie społeczno-gospodarcze miejscowości, ale to ukierunkowane jest przede wszystkim na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe. I tutaj to polega na tym, że te środki finansowe, które my otrzymaliśmy w ramach tego projektu, będą służyć zarówno naszym mieszkańcom, ale również mieszkańcy Tarnowa będą zapraszani, tak, żeby zapoznać się na przykład, jak dawne obrzędy dożynkowe wyglądają dziś, które jeszcze obchodzimy, tak, i będziemy na to zapraszać prezydenta Tarnowa, mieszkańców gminy Tarnów, tak, na różnego rodzaju wydarzenia i te środki finansowe będziemy realizować w tym roku już. 16 maja na rynku w Ryglicach będzie właśnie realizacja tego projektu, gdzie będzie enomajówka w Ryglicach na rynku z kordianem, z gwiazdą wieczoru, także już dziś wszystkich zapraszam.
5: A jakie nowe udogodnienia oferuje obecnie punkt obsługi inwestora dla lokalnych firm oraz nowych inwestorów zainteresowanych terenami w gminie?
13: Tak, my zreformowaliśmy troszeczkę w ogóle wydawanie warunków zabudowy, bo to się teraz zmienia. Gminy muszą plany ogólne przyjmować, plany własne, które same gminy wykonywały, tak? My już 5 lat temu zreformowaliśmy nasze wydawanie warunków zabudowy w ten sposób, że podmiot gospodarczy, jeżeli jest zainteresowany, mieszkaniec gminy Ryglice czy spoza gminy Ryglice, zainteresowany budową jakiegoś podmiotu gospodarczego, jakichś budynków, budowy przedsiębiorstwa, tak, to pracownik zajmuje się od początku do końca. Ta osoba nie czeka w kolejce, przychodzi, dostaje telefon pracownika, bezpośrednio się kontaktuje, pracownik pomaga wypełnić dokumenty, pomaga złożyć dokumenty, na każdym etapie doradza, nawet jak te dokumenty są, nie wiem, w powiecie czy w województwie, to konsultuje to po to, żeby poprowadzić tego przedsiębiorcę, bo ktoś to pierwszy, kto zakłada taką działalność i rozpoczyna, to zanim się zapozna z całą machiną biurokracji, to 15 razy do urzędu będzie jechał w jednej sprawie, tak? A my chcemy, że jak już jest u nas w urzędzie i wysyłamy go na przykład do Tarnowa, to już mówimy tak: proszę pana, już zadzwoniłam pracownik, akurat pani to obsługuje, zadzwoniłam już do starostwa, na 14:30 jest pan umówiony, proszę tam jechać, już takie i takie dokumenty, pojedzie pan raz i pan to załatwi. Lub złoży i dostanie pan decyzję, tak? Także my dbamy bardzo o przedsiębiorców, stąd tych inwestycji jest coraz więcej, bo co jakiś czas inwestycje są oddawane nowe. W tej chwili rozpoczyna się budowa kiedyś zapowiadanego już Centrum Rehabilitacji. To miał ktoś inny wybudować Centrum Rehabilitacji razem z Domem Spokojnej Starości, ale niestety COVID spowodował i wojna w Ukrainie i COVID, że te ceny zwariowały i to się troszeczkę nam przesunęło, ale przedsiębiorca już dostał pozwolenie na budowę i w maju wbicie łopaty budowa Centrum Rehabilitacji w Ryglicach.
14: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy.
1: Dzisiaj gościem programu jest Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczów Radio Trendy.
1: Zaczniemy dzisiaj od takiej dużej inwestycji, budowy sieci kanalizacji w miejscowościach Samoklęski i Mrukowa. Trwają te inwestycje. Jaki będzie efekt prac?
15: na terenie gminy Osiek Jesielskich. W chwili obecnej prowadzone są prace przy budowie kanalizacji w miejscowości Samoklęskiej i niebawem ruszą prace w miejscowości Mrukowa. Na miejscowości Samoklęskach będzie wykonane około 1,2 km sieci kanalizacyjnej z dwoma przepompowniami, a w miejscowości Samoklęskiej będzie wykonana cała miejscowość sieć kanalizacyjna około 5 km wraz z przepompowniami z całym rozwiązaniem systemowym. Po wykonaniu tej sieci kanalizacyjnej będą mieszkańcy mogli możliwość przypięcia się po prostu i będzie to tak wyglądało, że w tamtego roku oddaliśmy oczyszczalnię w Osieku Jasielskim Rozbudowana, która przyjmie ścieki z całości gminy tych nowo projektowanych, nowo budowanych i wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość oddania tych ścieków do tej oczyszczalni. Zyskamy na tym, bo w miejscowości wszystkie te górne, czyli powyżej drogi wojewódzkiej, czyli Samoklęski, Mrukowa, Pielgrzymka, to są tereny w otulinie Magórskiego Parku lub bezpośrednio jako w parku, znajdujące się w granicach parku. Jeżeli wykonamy to, to wszystkie domy będą miały możliwość przypięcia, tam jakieś pojedyncze mogą zostać po prostu, co technologicznie się to nie dało rady rozwiązać, ale po wykonaniu tej sieci zostanie to gospodarka ściekowa uregulowana na terenach w otulinie parku. Podpisaliśmy umowę na projekty sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawadka i Pielgrzymka, to jest 27 km kanalizacji i to projektujemy. Projektujemy też brakujące sieci odcinków sieci kanalizacyjnej na nowym osiedlu w Osieku Jasielskim plus Świerchowa i Osiek Jasielski, to jest jakieś 1,2 km. To chcemy wykonać całościowo, żeby były już projekty rozwiązane. W chwili ogłoszenia jakichś naboru wniosków będziemy to chcieli złożyć. Też w międzyczasie też projektujemy sieć wodociągową w miejscowości Zawadka Osiecka plus doprojektowanie brakującej części w Pielgrzymce plus przysiłek Kłopotnica. I teraz podjęliśmy też decyzję, że będzie jeszcze około 6 km doprojektowane w Osieku Jasielskim z wyjściem na Świerchową. I po prostu my chcemy to rozwijać. Mamy wybudowaną w chwili obecnej, niedługo będzie w trakcie odbiorów sieć wodociągowa na Pielgrzymce. W tamtym roku została oddana stacja uzdatniania. Także inwestujemy w gospodarkę wodno-ściekową. Całość inwestycji budowy sieci wodociągowej w Pielgrzymce plus sieci kanalizacyjnej w Mrukowej i w Samoklęskach to dokończenie tej brakującej części, to jest około 5,2 mln. I to myślę, że w dobrym kierunku wszystko idzie.
1: Kolejne inwestycje, które są realizowane, poprawa efektywności energetycznej budynków, użyteczności publicznej. Które obiekty właśnie przejdą termomodernizację w najbliższych miesiącach?
15: W chwili obecnej są prowadzone dwie pełne termomodernizacje, czyli to jest Dom Ludowy w miejscowości Czekaj i Dom Ludowy w miejscowości Samoklęska. Są to pełne termomodernizacje polegające na ociepleniu fundamentów, ociepleniu ścian, wymianie okien, drzwi, docieplenia stropu, wymiana instalacji elektrycznej, montaż fotowoltaiki wraz z magazynami energii. W trakcie tych prac jeszcze podjęliśmy też decyzję, że w miejscowości Samoklęska remontujemy też łazienki i chcemy to po prostu, żeby to było pełna termomodernizacja. Będzie to z dostosowaniem osób do niepełnosprawnych, czyli z podjazdami do osób niepełnosprawnych. Myślę, że po pełnym termomodernizacji te obiekty nasze zyskają na wizerunku i poprawią dostępność do osób niepełnosprawnych. Będzie to pełne z pętlami indukcyjnymi. Też na Samoklęska jest wymiana też pokrycia dachowego. Powiem jeszcze tak też pokrótce, że w tamtego roku, na koniec roku zrobiliśmy też termomodernizację szkoły w Pielgrzymce. Polegała na wymianie okien, ocieplenia stropów, podjazd do niepełnosprawnych. Powyższa inwestycja została oddana do użytkowania. A na ten rok też planujemy tam też jeszcze inne prace termomodernizacyjne. Czyli tak, planujemy ocieplenie budynku urzędu gminy tej wyższej części. No to koszt ponad 230 000 zł. Jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia. Mamy przetarg otwarty w trakcie wyboru oferty, rozstrzygnięcia. Będą też prace prowadzone na Domu Ludowym w Mrukowej. Będzie modernizacja kuchni. Będą też prace prowadzone termomodernizacyjne polegające w Świerchowej na wymianie pokrycia dachowego na budynku remizy oraz dokończenie rozpoczętej inwestycji poddasza w Domu Ludowym w Świerchowej. Też koszt inwestycji niecałe 150 000 zł. Jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawcy. Takie prace będą prowadzone w miejscowości Pielgrzymka, czyli tam będzie malowanie dachu i remont pomieszczeń klatki schodowej i pomieszczeń w górnej części Domu Ludowego i w miejscowości Zawadka będziemy wykonywać, w końcu roku rozpoczęliśmy dobudówkę chłodni, stan surowy został zamknięty, przykryty, dlatego teraz będziemy wykonywać wstawienie okien, ocieplenia plus wykonanie odbojówki.
1: A na jakim etapie jest budowa placów zabaw oraz takiej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej? To są współfinansowane z programów unijnych. unijnych.
15: Tak, z programów unijnych mamy budowę placów w czterech miejscowościach. Będzie to budowa placów w miejscowości Osiek Jesielski, Załęża, Zawadka i Mrukowa. Na tym etapie mamy już podpisane umowy z wykonawcami. Prawdopodobnie rozpoczną się prace na jednej z miejscowości, bo firma zgłaszała gotowość do przyjęcia placu budowy i rozpoczęcia prac. Całość tych prac w tych czterech miejscowościach, tych placów zabaw, to jest 420 tysięcy złotych. Będą to place zabaw ogrodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, plus wykonanie nowych zabawek i powierzchni bezpiecznych.
1: To są takie tematy, które będą dopiero realizowane. Przejdźmy do inwestycji, która się zakończyła, czyli modernizacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Pielgrzymce. Na czym polegała?
15: Ta modernizacja sali gimnastycznej w Pielgrzymce polegała na wymianie wykładziny, wygipsowaniu wszystkich ścian, wymiany instalacji elektrycznej oraz wymiany instalacji hydraulicznej. Z tego względu, że tam przebiegały też rury, postanowiliśmy to wymienić. Została cała sala odmalowana, zabezpieczona siatkami okna i ta termalizacja przyczynia się poprawę warunków dzieci. Jeżeli mamy zrobioną termalizację budynku szkoły zewnętrzne, no to teraz pomału będziemy chcieli wykonywać te prace w środku, żeby poprawić dostępność i warunki dla dzieci.
1: Na czym będą polegały te prace w środku?
15: Prace w środku będą polegały na, no to salę gimnastyczną myśmy wykonali, już jest teraz wykonany ten remont. Rok wcześniej był remont łazienek i co roku będziemy się starać, żeby po kolei wykonywać tam poszczególne sale.
1: Z kwestii szkolnej przejdźmy do kwestii przedszkolnych. Trwa realizacja takiego projektu Zdrowo Cyfrowo w Przedszkolu. Na co została przeznaczona kwota w ramach tego projektu? Jakie działania są realizowane?
15: Projekt zakładał wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych, promowania higieny cyfrowej oraz przekazywania grant na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych. W ramach tego programu zostały zakupione drukarka wielofunkcyjna, zestawy do kodowania i gier z matą, mata do podłogi interaktywnej, zestawy do kodowania promujące z myszką, panele świetne z kartami pracy. Całość tej wartość tego zadania wyniosła 8350. Kwota grantu, jaką gmina została dofinansowana, to 6366 i w niewielki wkład niecałe 2000 gmina do tego duża. Powyższy ten projekt był przeprowadzony w przedszkole integracyjnym w Osiedlu Jesielskim.
1: I kolejny temat. Ogłoszono takie konsultacje dotyczące procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Jakie bariery architektoniczne w urzędzie zostaną zlikwidowane w tym roku?
15: Jako gmina w tamtego roku podpisaliśmy 24 czerwca umowę jako wzięcie w projekcie grantowym Dostępny Samorząd 2.0 i w ramach tego projektu dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych, z czego 60% jest objęte limitem związanym z wydatkami dotyczącymi inwestycji. Pozostała kwota grantu, czyli 120 tysięcy, może być przeznaczona na zakup dotyczące instalacji urządzeń lub innych środków technicznych, obsługi słabosłyszących, czyli pętli indukcyjnych, zapewnienie osobom w szczególności potrzeb możliwości ewakuacji. Place będą polegać na remoncie łazienki do osób niepełnosprawnych, remontu klatek wraz z platformą schodozową na korytarzu, także będzie już dostosowane do osób takim, pod takim kątem, że będą mieli dostępność do wszystkich pięter po prostu. Jesteśmy na razie na ocenie audytu przeprowadzonego przez przedstawicieli z Warszawy. Po przeprowadzeniu pełnego tego audytu będziemy wiedzieć, w którym kierunku mamy iść, czy te prace są zgodne z tym, co mamy tutaj określone i zaplanowane, będziemy musieli trochę zmienić i dostosować się do audytu.
1: I kolejny temat, to tematów, jeżeli chodzi o straż, przejdźmy. Rada Gminy ustaliła taki nowy ekwiwalent dla strażaków, ratowników. Czy w budżecie by zabezpieczono też środki na modernizację remis lub zakup nowych wozów bojowych?
15: Tak, na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę o dźwignięciu wynagrodzenia dla strażaków ochotników. Za każdą rozpoczętą godzinę w ratownictwie będą otrzymywali kwotę 27 zł i 12 zł za uczestnictwo w szkoleniu lub ćwiczeniach pożarniczych. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy na rozbudowę remizy w Czekaju i ta rozbudowa będzie wynosić 128 tysięcy i chcemy tam wykonać remizę stan surowy, czyli wybudowanie ścian, wykonanie dachu, ocieplenie okna i drzwi garażowe. I to jest planowane na ten rok, ta rozbudowa tej remizy w Czekaju, a na obiekcie starej remizy w Świerchowej chcemy wykonać wymianę pokrycia dachowego. To koszt wymiany takiego dachu to jest około 30 tysięcy złotych. Jesteśmy w trakcie wybrania oferentata.
1: Gmina Osiek Jesielski uzyskała dofinansowanie na stabilizację osób wiejskich i zabezpieczenie dróg gminnych. Jakie są szczegóły tych prac, które właśnie w takich miejscach będą realizowane?
15: W tamtego roku otrzymaliśmy dofinansowanie do opracowania dokumentacji geologicznych. Były to dwa usuwiska w miejscowości Załęża i jedno w miejscowości Samoklęski. W następnym roku, czyli tego roku, zużyliśmy o następne dofinansowanie początkiem roku i dostaliśmy to dofinansowanie wysokości 240 tysięcy złotych, czyli to jest 80% kosztów kwalifikowania. I tego roku będziemy wykonać projekt budowlany, żeby móc na następny rok wystąpić jeszcze raz z wnioskiem o udzielenie dotacji od wojewody na wykonanie już robót budowlanych w tych miejscowościach. No to planowane prace na przyszły rok, jakie będą, to będzie jakieś od między 1,5 a 2 miliony złotych koszt wykonania tych trzech osuwisk i temat osuwisk na gminie mielibyśmy przy drogach gminnych załatwiony. Proces długoletni, bo 3 lata musi to trwać, żeby po prostu formalne rzeczy wszystkie się udało zrobić.
1: Przejdźmy teraz do tematów turystycznych. Została podpisana umowa na budowę solarnych stacji ładowania rowerów elektrycznych. Gdzie takie miejsca powstaną? Jakie są szczegóły całego przedsięwzięcia?
15: Gmina podpisała umowę na budowę stacji solarnych. Jesteśmy wspólnie projekt myśmy złożyli o dofinansowanie z elektromobilności pogranicza polsko-słowackiego i jako gmina Osiek Jesielski jesteśmy liderem. Z nami też do tego projektu przystąpiła gmina Krępna i gmina Niżna Polianka. Po naszej stronie będą wykonane 3 stacje ładowania, czyli to będzie stacja ładowania solarnych z ławeczką, z miejscami postawionymi do roweru. Będzie to w miejscowości Załęże, Osiek Jesielski i Mrukowa. Krępna też planuje 3 takie stacje do wykonania i Niżna Polianka też będzie jedna stacja. Chcemy opracować aplikację po prostu taką, że osoba przyjeżdżająca do nas na wypoczynek będzie mogła skorzystać z tej aplikacji i będzie mogła po prostu sobie zrobić pętlę. Będzie wyznaczone to te przejazdy, a będą na tej aplikacji też pokazane atrakcje, jakie będą na poszczególnych gminach. Planowany będzie też rajd rowerowy w miesiącu lipcu, w którym będą uczestniczyć 3 gminy. Będzie to rajd minimum na 75 osób. W miesiącu sierpniu będzie podsumowujący piknik z pokazem gaszenia sprzętu z elektromobilności. Także myślę, że taki piknik będzie się w Osiaku Jasielskim, bo tak jest tam w wniosku napisane. Także zapraszamy już teraz wszystkich słuchaczy do przyjazdu i do rajdu, i do uczestnictwa w rajdzie, i do wzięcia udziału w pikniku.
1: Właściwie my też dołączamy się do zaproszenia, ale jeszcze jeden temat nam został. Kwestia dofinansowania. O jakie stara się gmina?
15: W chwili obecnej staramy się o dofinansowanie ze strategii województwa podkarpackiego. I tak, w miejscowości Samoklęskach złożyliśmy wniosek o żeby wybudować altanę rekreacyjną wraz z elementami Majera, do której ławki, kosze, stojaki, siłownią plenerową, ogrodzeniem, utwardzeniem dojścia, montażem ram solarnych. Drugi projekt to jest ogrodzenie wokoło Domu Ludowego w Samoklęskach wraz z pełnym monitoringiem obok Domu Ludowego plus stadionem, na którym w chwili obecnej rozgrywają mecze Zamczyska Mrukowa. Będzie to pełne monitorowanie, będą ławeczki wokoło tego Domu Ludowego, będzie miejsce takie grillowe do odpoczynku. Chcemy po prostu poprawiać wizerunkowo gmina, żeby dobrze wyglądała. Następnym takim projektem, który będzie też realizowany, to będzie budowa altany na istniejącym placu zabaw, to co teraz myśmy podpisali umowę. Tam jest miejsce zostawione na tą altankę wraz z takim placem postojowym. To będzie w miejscowości Zawadka Osielska. W miejscowości Świerchowa planowana jest budowa altany, ogrodzenie odcieku wodnego, ławek, kosze, niwelacja terenu, nasadzenia roślin oraz 8 miejsc postojowych. Ostatnie zadanie dotyczy modernizacji rynku w Osiaku Jasielskim. Będzie to pełna wymiana kostki, lamp nasadzenia, pełen monitoring i plus ławeczki, jakieś fotele do wypoczynku, kosze. To jest na Osiaku Jasielskim z kamrami. I jeszcze jedno zadanie pominąłem, to też będzie w Osiaku Jasielskim na stadionie. Będzie budowa 2 altan wraz z miejscem grillowym plus pełne okamerowanie 10 kamer, żeby obiekt był w pełnym monitoringu. Tak to ma wyglądać profesjonalnie.
1: Tych inwestycji, jak widać, jest dużo. Będziemy się jeszcze przyglądać jej realizacji. Dziękuję za rozmowę. Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jesielski, dzisiaj gościem.
15: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i zapraszam oczywiście na rajd rowerowy i na uczestnictwo w pikniku.
14: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy. Reklama.
16: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.

0: Niżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Halo Krosno, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krosno, Bursaki 29, budynek Mosir. Zapraszamy 9 maja od 18.
3: Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
4: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
5: Przenieś się w czasie do roku 1915. Usłysz ryk silników i poczuj dreszcz historycznych emocji. Już w sobotę 9 maja zapraszamy na wzgórze pod Mymoniem na wielką rekonstrukcję bitwy z okresu I wojny światowej. W programie widowiskowa inscenizacja, pokazy pirotechniczne oraz jedyny w swoim rodzaju występ replik samolotów. Startujemy o godzinie 15. Czeka na Ciebie żywa lekcja historii i żołnierska grochówka. Do zobaczenia w Mymoniu 9 maja. Zaprasza Mariusz Baaban, wójt gminy Beskan.
6: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Morniny są
5: to morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Halo Jasło, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Reklam.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Miliardy na obronność, umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Soskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem, w przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. W sumie do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
2: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
1: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażaków może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru. Zdaniem śledczych żywioł realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł 3 grosze. To mniej niż w piątek, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
3: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
1: Prognozuje analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma też autogaz. Jeszcze krótko piłka. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. Z kolei 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.

0: Najcieplej dziś na południu kraju, tam nawet do 20 stopni, w centrum maksymalnie 15, nad morzem i na Suwalszczyźnie tylko 9-10. Chmurzyć będzie się głównie na wschodzie i południu, miejscami pokropi też deszcz.
1: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Halo Jasło, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
7: Halo Krosno, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krosno, Bursaki 29, budynek Mosir. Zapraszamy 9 maja od 18.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Przenieś się w czasie do roku 1915. Usłysz ryk silników i poczuj dreszcz historycznych emocji. Już w sobotę 9 maja zapraszamy na wzgórze pod Mymoniem na wielką rekonstrukcję bitwy z okresu I wojny światowej. W programie widowiskowa inscenizacja, pokazy pirotechniczne oraz jedyny w swoim rodzaju występ replik samolotów. Startujemy o godzinie 15. Czeka na Ciebie żywa lekcja historii i żołnierska grochówka. Do zobaczenia w Mymoniu 9 maja. Zaprasza Mariusz Baaban, wójt gminy Beskę.
2: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Halo, Krosno. Kto idzie na pod...

0: okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50. Reklama.
2: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sound.

0: Reklama.
1: Przenieś się w czasie do roku 1915. Usłysz ryk silników i poczuj dreszcz historycznych emocji. Już w sobotę 9 maja zapraszamy na wzgórze pod Mymoniem na wielką rekonstrukcję bitwy z okresu I wojny światowej. W programie widowiskowa inscenizacja, pokazy pirotechniczne oraz jedyny w swoim rodzaju występ replik samolotów. Startujemy o godzinie 15. Czeka na Ciebie żywa lekcja historii i żołnierska grochówka. Do zobaczenia w Mymoniu 9 maja. Zaprasza Mariusz Baaban, wójt gminy Beska.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po czterech latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był przerabiany, dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na dwie kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po czterech latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.

0: Zachmurzenie dziś umiarkowane, a na wschodzie i południu Polski czasem duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, najcieplej 17 na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Jutro kilka stopni więcej i więcej słońca.
1: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
3: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
1: Reklama.
7: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

Dzień dobry, 9 wybiła, mamy sobotę 9 maja. Witam serdecznie w Trend Radio. Za oknem co prawda klasyczne majowe niebo pod lekką chmurką, ale u nas pogoda ducha jest zawsze gwarantowana. Przez najbliższe godziny podkręcam atmosferę najlepszą muzyką i idealnym klimatem do leniwej sobotniej kawy. Skakujcie na nasze fale 101,9, 95 i 2 FM. Odpalajcie głośniki, no i spędzamy razem ten sobotni weekendowy czas.

0: at home.
1: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Reklama.

0: Trend Weekend w Trend Radio.
1: Cały czas zerkam na kalendarz i muszę przyznać, że dzisiejsza lista imieninowa to absolutny maraton. Jeśli znacie jakiegoś Grzegorza, Bożedara, Karolinę, Katarzynę, Marię, Mikołaja, Stefana, Hiacyntę, Beatę, Otokara czy Przebora, natychmiast łapcie za telefony, bo dzisiaj właśnie jest dzień ich imienia. A kto z Was ma już na koncie pierwsze dzisiejsze życzenia? My dzisiaj z życzeniami do wszystkich solenizantów wysyłamy najlepszą muzykę z głośników Trendy Radia. I tak ten dzisiejszy dzień właśnie będziemy rozkręcać.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm3. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy.

0: 9 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Halo Krosno, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krosno, Bursaki 29, budynek Mosir. Zapraszamy 9 maja od 18.
3: Mega hit cenowy. KGN już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.

skoro swobodna energia już nas niesie, to teraz cofniemy się w czasie do złotej ery Eurodance'u i odpalimy absolutny hit 1995 roku. Be My Lover grupy La Bouche. Ten utwór do dzisiaj wyciąga ludzi na parkiet, ale mało kto wie, że stoi za nim ta sama osoba, która stworzyła duet Milli Vanilli oraz zespół Bonnie M. Legendarny producent Frank Farian schował się w cieniu, oddał mikrofon niesamowitej Melanie Thornton i stworzył hit, który zdefiniował całą dekadę lat 90. A teraz podkręcamy basy i przypominamy ten genialny, pozytywny beat. Oto La Bouche i Be My Lover na sobotni dzień. La, la.

0: Reklama.
1: Przenieś się w czasie do roku 1915. Usłysz ryk silników i poczuj dreszcz historycznych emocji. Już w sobotę 9 maja zapraszamy na wzgórze pod Mymoniem na wielką rekonstrukcję bitwy z okresu I wojny światowej. W programie widowiskowa inscenizacja, pokazy pirotechniczne oraz jedyny w swoim rodzaju występ replik samolotów. Startujemy o godzinie 15. Czeka na Ciebie żywa lekcja historii i żołnierska grochówka. Do zobaczenia w Mymoniu 9 maja. Zaprasza Mariusz Baaban, wójt gminy Beskow.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: Zaglądamy teraz w Trendy Radio do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, która zaprasza na spotkanie z poetką Aleksandrą Szponar i promocję jej tomu poetyckiego Galaktyka Marzeń oraz koncert zespołu Pod Kocykiem. Spotkanie poprowadzi Maja Sinczak, autorka bloga Książkozaur. O szczegółach Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
1: Aleksandra Szponar jest rzeszowianką. Od 2014 roku prowadzi bloga pod nazwą Pasjonatka Poleca, gdzie promuje czytelnictwo, recenzując publikacje książkowe, przeprowadza również wywiady z autorami. Prowadzi także spotkania autorskie. To, co tworzy, pisze, a także swoje rękodzieło pokazuje na swoim instagramowym profilu. Poezję zaczęła tworzyć już w szkole podstawowej, i w szkole średniej należała do koła młodych poetów. Pisze głównie o tym, co jej w duszy gra, emocja w miłości, w przyrodzie.
0: Spotkanie odbędzie się 13 maja o godzinie 17 w saloniku artystycznym biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego 41.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
2: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
1: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
3: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
1: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Sprawdzamy aurę pogodową panującą w naszym regionie. Dzisiaj zachmurzenie duże w granicach 90%, biometr mamy korzystny. Wiatr wieje z kierunku północnego ze średnią prędkością 15 km na godzinę na barometrach 1019 hektopaskali. Wilgotność powietrza w granicach 60%, na termometrach natomiast do 15 stopni. Najbliższa noc z temperaturami w granicach 8-9 stopni, nad ranem najchłodniej w granicach 7 kreski, ale jutrzejszego dnia temperatury wzrastać będą do 17 stopni i jutro również bardzo dużo pogodnego nieba, niemal bezchmurnego.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. Pieśń, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętni muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15:00 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami. Ogłoszenie społeczne.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Trendy radio.
12: Wybijamy
11: trendy brzmienie
12: wszechczasów.
11: Dla ciebie.

Skoro mamy sobotę i weekend oficjalnie trwa, to głęboko współczuję wszystkim tegorocznym maturzystom. Wyobraźcie sobie ten ból. Człowiek budzi się rano, za oknem w końcu robi się ładniejsza pogoda. Idealna na rower czy spacer, a w głowie zamiast planów na grilla pojawia się nagłe pytanie, co autor miał na myśli w weselu albo jak brzmiał wzór na pole trapezu. Na szczęście ci, którzy zdawali tylko podstawy, mają już najdłuższe wakacje życia i mogą legalnie odespać stresy za wszystkich piszących rozszerzenia w przyszłym tygodniu. Zresztą niezależnie od tego, czy powtarzacie dzisiaj materiał, czy po prostu cieszycie się wolną sobotą, każdemu z nas należy się teraz solidna dawka dobrej energii. Wrzucamy więc wyższy wiek, zapominamy na chwilę o arkuszach egzaminacyjnych i odpalamy dawkę czystego, weekendowego luzu. Wszystkim się przyda.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Halo Jasło, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło, Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
5: Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: Trendy Radio, przenosimy się do Jaszczwi, bo tutaj oficjalnie oddano do użytku salę gimnastyczną przy zespole szkolno-przedszkolnym. Obiekt, który zastąpi dotychczasowe niewielkie pomieszczenie przeznaczone na zajęcia sportowe, ma służyć w pierwszej kolejności uczniom placówki i dzieciom z przedszkola. Nowa inwestycja umożliwi także prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i zawodów sportowych. O szczegółach Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza.
1: Bardzo się cieszę, że otwieramy ten obiekt, którego brakowało przy szkole, w zespole szkolno-przedszkolnym w Jaszczwi. Sala gimnastyczna pełnowymiarowa, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć dydaktycznych, uprawianie sportu i rekreacji. I z tego będą się cieszyć nie tylko uczniowie, ale także mieszkańcy okoliczni, którzy wieczorami także będą mogli z niej korzystać. Koszt całości inwestycji to blisko 3 200 000 zł. Skorzystaliśmy tutaj z dofinansowania w kwocie 2 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwotę blisko 1 200 000 złotych dołożyła ze środków własnych gmina Jedlicze. No i dzisiaj widzimy efekty. Nowa sala gimnastyczna, z tego się cieszymy.
0: Prace obejmowały m.in. przebudowę infrastruktury technicznej, budowę parkingu dla 10 stanowisk postojowych, przeniesienie istniejącego placu zabaw oraz wykonanie obiektów małej architektury, mówi Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacka kurator oświaty.
2: Ja uważam, że każda szkoła powinna mieć świetną infrastrukturę. Jestem za tym, żeby samorządy jak najbardziej starały się o szkoły. W końcu jest tutaj najmłodsze pokolenie, są tutaj dzieciaki, które kiedyś nas zastąpią. A dużo mówimy o tym, że sprawność fizyczna pomaga i w nauce, pomaga w koordynacji. Dlatego ja jestem za tym, żeby jak najwięcej powstawało ciekawych, fajnych obiektów sportowych, żeby młodzi oprócz tego, że uczą się, że zdobywają wiedzę, mieli okazję też się wyszaleć, najzwyczajniej w świecie.
0: Koszt inwestycji to ponad 3 100 000 zł. Gmina Jedlicze otrzymała 2 000 000 zł dofinansowania na ten cel.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo, Krosno, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krosno, Bursaki 29, budynek Mosir. Zapraszamy 9 maja od 18.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą

0: tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.

Zostajemy w klimacie doskonałej tanecznej energii, a na naszej antenie czas na absolutny hymn każdej udanej soboty. Przed nami kultowy utwór Gimme, Gimme, Gimme w wykonaniu szwedzkiej legendy zespołu ABBA. Z tym kultowym kawałkiem wiąże się niesamowita historia z branży muzycznej. Liderzy grupy Benny i Björn byli znani z tego, że chorobliwie strzegli swoich praw autorskich i niemal nigdy nie pozwalali nikomu samplować swoich utworów. Przełom nastąpił dopiero w 2005 roku, kiedy to Madonna napisała do nich osobisty, wręcz błagalny list, dołączając płytę ze swoim nowym materiałem. Szwedzi dali się uprosić, dzięki czemu powstał jej mega hit Hang Up, oparty właśnie na tym charakterystycznym fletowym motywie z intra. Oryginał ma jednak w sobie niepodrabialną magię, która od blisko pół wieku natychmiast stawia na nogi. Podkręćcie głośniki w samochodach i w domach, bo przed wami w Trendy Radio ABBA w swojej najlepszej, ponadczasowej odsłonie.

0: Reklama.
1: Przenieś się w czasie do roku 1915. Usłysz ryk silników i poczuj dreszcz historycznych emocji. Już w sobotę 9 maja zapraszamy na wzgórze pod Mymoniem na wielką rekonstrukcję bitwy z okresu I wojny światowej. W programie widowiskowa inscenizacja, pokazy pirotechniczne oraz jedyny w swoim rodzaju występ replik samolotów. Startujemy o godzinie 15. Czeka na Ciebie żywa lekcja historii i żołnierska grochówka. Do zobaczenia w Mymoniu 9 maja. Zaprasza Mariusz Baaban, Wójt Gminy Beskan.
0: Reklama. Trendy Weekend w Trendy Radio.

0: Trendy Radio podróżuje po naszym regionie. Teraz przenosimy się do gminy Brzozów, która otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich dla Podkarpacia. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu Zielono-Niebieska Infrastruktura na terenie miasta Brzozowa. W ramach inwestycji planowane jest stworzenie nowej zielonej przestrzeni na rynku w Brzozowie oraz rewitalizacja parku przy Placu Grunwaldzkim. A o szczegółach inwestycji Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
1: Park, myślę, że bardzo, bardzo długo nie był w ogóle odnawiany. Będziemy go chcieli zrobić trochę coś w stylu parku jordanowskiego. Na pewno będziemy chcieli powymieniać takie połamane asfalty, tutaj na pewno nowe krawężniki. No myślę, że ten park jest takim trochę, daje trochę takiego oddechu mieszkańcom naszego miasta, szczególnie osobom, które czekają na autobusy, więc jak najbardziej jest to zasadne.
0: Gmina pozyskała środki w wysokości 3,2 miliona złotych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe, dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów, pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu Safe. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
2: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa Safe niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
1: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
1: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Zaglądamy dzisiaj ponownie do naszego regionu. Ten dzisiejszego dnia pogodny, bez opadów, nieco większe zachmurzenie. To w granicach przekraczających nawet 90%. Jednocześnie towarzyszy nam nieco chłodniejszy wiatr z kierunku północnego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 30. Na barometrach dzisiaj stały poziom 1019 hektopaskali, jutro w granicach 1017 hektopaskali, więc z ciśnieniem nic złego nie będzie się działo. Zmieni się natomiast jutro kierunek wiatru, jutro powieje ze wschodu, ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę i co ważne, jutro również termometry w regionie wskazywać będą wyższe temperatury, nawet do 17 stopni.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. Pieśń, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętni muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami. Ogłoszenie społeczne.
7: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.

0: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

Jesteśmy razem w Trendy Radiu. Sobota trwa i rozkręca nasze najlepsze nastroje, najlepsze odczucia. Pamiętajcie, że gdziekolwiek dzisiaj jesteście i cokolwiek robicie, zawsze możecie nas mieć pod ręką na kilka różnych sposobów. Jeśli podróżujecie samochodem lub spędzacie wolny czas w domu, łapcie nas na tradycyjnych falach 101,9 i 95,2 FM. Gdybyście jednak uciekli gdzieś dalej poza zasięg tradycyjnego nadajnika, skakujcie śmiało na naszą stronę internetową trendyradio.pl, gdzie czeka na Was niezawodny player online. Możecie go odpalić naszą dedykowaną aplikacją mobilną w swoim telefonie, a jeśli właśnie ruszacie w trasę, szukajcie Trendy Radia bezpośrednio w aplikacji Janosik. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie potrzebujecie solidnej dawki najlepszej muzyki i dobrej energii na ten weekend. Zostajemy razem i gramy dalej.

0: Reklama. Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Przenieś się w czasie do roku 1915. Usłysz ryk silników i poczuj dreszcz historycznych emocji. Już w sobotę 9 maja zapraszamy na wzgórze pod Mymoniem na wielką rekonstrukcję bitwy z okresu I wojny światowej. W programie widowiskowa inscenizacja, pokazy pirotechniczne oraz jedyny w swoim rodzaju występ replik samolotów. Startujemy o godzinie 15. Czeka na Ciebie żywa lekcja historii i żołnierska grochówka. Do zobaczenia w Mymoniu 9 maja. Zaprasza Mariusz Baaban, wójt gminy Beskow.
0: Reklama.

0: jedziemy teraz do Gorlicy. Tutaj klub honorowych dawców krwi PCK, działający przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, zaprasza jutro, 10 maja, na zbiórkę krwi. Wydarzenie oferuje liczne atrakcje dla całych rodzin. Od godziny 10 można będzie zwiedzać jednostkę ratowniczą. Będzie można także obejrzeć wozy strażackie oraz specjalistyczny sprzęt gaśniczy. Szczególna gratka dla najmłodszych, ale nie wyklucza to również nieco starszych zainteresowanych. Dla najmłodszych przygotowano też strefę zabawy i to od samego rana. A o szczegółach brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Gorlicach.
1: Akcja świadectwa odbędzie się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy 11 listopada 84. W dniu akcji świadectwa będzie istniała możliwość zwiedzenia jednostki ratowniczo-gaśniczej w Gorlicach, obejrzenia samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, na co dzień używającego się podczas działań, umundurowania strzeleckiego oraz wysłuchania pogadanek na temat bezpieczeństwa pożarowego, klasy strażaka oraz ochrony ludności i obrony cywilnej.
0: Zbiórkę krwi zaplanowano w godzinach od 9 do 12.30.

0: Trendy Weekend w Trendy Radio. Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas. Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrutowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo Jasło, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, tańca.

0: wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
1: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.

Trendy Radio. Czas na kolejny klasyk z lat 90., przy którym po prostu nie da się usiedzieć w miejscu. Za chwilę na naszej antenie pojawi się zespół Culture Beat i ich taneczne Crying in the Rain. Choć ta niemiecka formacja kojarzy nam się głównie z wielkim, mrocznym hitem Mr. Vain, to ten konkretny utwór z albumu Inside Out pokazał ich z zupełnie innej, nieznanej, melodyjnej strony. Co ciekawe, niesamowity teledysk do tej piosenki, pełen neonowych świateł i niesamowitego klimatu, został w całości nakręcony na tętniących życiem ulicach Hongkongu. Zostawiamy więc na boku wszelkie pochmurne myśli, podkręcamy basy w głośnikach, no i ruszamy na parkiet. Nieważne, co teraz robicie, możemy trochę poszaleć. Przed wami Culture Beat i Crying in the Rain.

0: Zaglądamy do Krosna. Tutaj zabytkowy Pałac Kaczkowskich będzie przestrzenią nauki, kultury i sztuki. W ramach inwestycji powstanie kawiarenka artystyczna, pracownie naukowe, mediateka, sala gamingowa oraz sala do zajęć animacyjnych. Zadanie zakłada również budowę nowego budynku, w którym znajdą się pracownie fotograficzna, skanowania oraz digitalizacji i postprodukcji. A o szczegółach Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
1: Przede wszystkim głównym celem jest renowacja zabytkowego, bardzo cennego dla nas i dla mieszkańców Krosna Pałacu. Można powiedzieć, że to jest taki skarb, jeżeli chodzi o Krosno. Nie tylko jeżeli chodzi o historię tego miejsca, architekturę, ale przede wszystkim o taki sentyment związany z historią naszych hutników, którzy bardzo dobrze pamiętają to miejsce, gdzie często przebywali, ponieważ znajdowała się tam ta słynna szklana grota, w której organizowano różnego rodzaju wydarzenia, imprezy. Jak ogłosiliśmy, że będziemy wykonywać remont tego obiektu, to bardzo dużo osób z miasta zgłosiło się do nas ze swoją historią, ze wspomnieniami, ze zdjęciami.
0: Całość inwestycji opiewa na kwotę ponad 60 milionów złotych.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu. Udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
4: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
3: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
5: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia, do szpitala trafiają. Takie parcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
3: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
6: Danej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
0: Dzisiaj w pogodzie informacje o tym, że zachmurzenie jest raczej duże, ale też w regionie dzisiejszego dnia nie pada i nie będzie również padać dzisiejszej nocy, jak również jutrzejszego dnia, a jutro szykuje się piękna aura pogodowa, niemal bezchmurne niebo i wyższe temperatury. Dzisiaj te na poziomie 15 stopni, jutro wzrosną do 17 kreski, a przy bezchmurnym niebie i lżejszym wietrze również odczuwalne temperatury będą wyższe. Barometry dzisiaj wskazują 1019 hektopaskali, biometr mamy korzystny.
6: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Pieśń, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętni muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami.
7: Ogłoszenie społeczne.
2: Trend Radio. To trendy hity. Wszechczasów.

0: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Halo Krosno, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krosno, Bursaki 29, budynek Mosir. Zapraszamy 9 maja od 18.
0: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Mamy 9 maja, a to też Dzień Światowy, Dzień Ptaków Wędrownych. To idealny moment, żeby spojrzeć w niebo, bo właśnie teraz tysiące skrzydlatych podróżników wracają do nas z ciepłych krajów po przebyciu tysięcy kilometrów. Co ciekawe, niektóre z nich potrafią lecieć bez przerw na sen i jedzenie przez kilkanaście dni, nawigując wyłącznie za pomocą gwiazd i pola magnetycznego Ziemi. Nam pozostaje tylko pozazdrościć im tak darmowych i dalekich podróży bez stania w kolejkach na lotniskach. Wrzucamy więc na antenę dawkę czystej weekendowej energii, która idealnie poniesie Was przez resztę tego dnia. Dbajcie o naszą przyrodę, a my, Trendy Radio, leci z kolejnymi świetnymi radiowymi hitami.

0: Reklama. Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
1: Przenieś się w czasie do roku 1915. Usłysz ryk silników i poczuj dreszcz historycznych emocji. Już w sobotę 9 maja zapraszamy na wzgórze pod Mymoniem na wielką rekonstrukcję bitwy z okresu I wojny światowej. W programie widowiskowa inscenizacja, pokazy pirotechniczne oraz jedyny w swoim rodzaju występ replik samolotów. Startujemy o godzinie 15. Czeka na Ciebie żywa lekcja historii i żołnierska grochówka. Do zobaczenia w Mymoniu 9 maja. Zaprasza Mariusz Baban, wójt gminy Beskow.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: Zaglądamy do gminy Sanok, która planuje rozbudowę szkoły podstawowej imienia Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce. Projekt przewiduje zarówno rozbudowę istniejącej bryły budynku, jak i jego przebudowę, co ma na celu poprawę warunków nauki i bazy dydaktycznej dla uczniów. Rozbudowana zostanie sala gimnastyczna, szatnia oraz sale dydaktyczne. A o tym Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
1: Obecna szkoła, obecny układ szkoły zostanie też poddany modernizacji tak, aby szkoła spełniała obecne standardy i przepisy. Na ten moment mamy środki zabezpieczone w budżecie własne. To jest kwota około 2,5 miliona złotych. No, ale oczywiście tutaj ja, mój zespół, pracownicy szukamy możliwości, aby jakiś montaż finansowy powstał i tę inwestycję wesprzeć.
0: To jedna z kluczowych inwestycji oświatowych w gminie Sanok, która wkroczyła w fazę konkretnych przygotowań formalnych.

0: Trendy Radio. Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z Tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to Twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Halo Jasło! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
6: Trendy Radio.
7: Wybijamy
6: trendy brzmienie
7: wszechczasów.
6: Dla Ciebie.

0: Jasna, dobra aura pogodowa, no i też wypoczynek na świeżym powietrzu, w parkach i w lasach oraz noszenie lżejszego ubioru, a to również zwiększa ryzyko pokąsania przez kleszcze mogące przenosić groźne dla zdrowia bakterie, wirusy i pierwotniaki. Jak najwcześniejsze usunięcie kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia. Ryzyko kontaktu z kleszczem można ograniczyć poprzez noszenie długich spodni oraz koszul z długim rękawem. Gdzie można spotkać kleszcze? O tym Małgorzata Witas, pracownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
1: Kleszcze zamieszkują wszystkie tereny zielone, to znaczy łąki, lasy, ogrody, parki, skwery. Można spotkać je i zarówno na wsi, jak i w miastach. Żerują do wysokości 1,5 metra, natomiast ich żerowanie również odbywa się wówczas, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 5 stopni Celsjusza. Kleszcz przechodzi w swoim życiu pewien cykl rozwojowy, składa się z trzech takich faz. To jest larwa, nimfa i postać dorosła.
0: Trzeba pamiętać, że po wizycie w lesie lub innym miejscu bytowania kleszczy należy dokładnie obejrzeć całe ciało.

Moja zmiana powoli dobiega końca. To, że ja schodzę z anteny, absolutnie nie oznacza końca dobrej zabawy. Zostajecie w najlepszych rękach, a świetna muzyka i idealny weekendowy klimat będzie towarzyszyć Wam przez całą sobotę. Nie zmieniajcie więc częstotliwości, pilnujcie swoich odbiorników i ładujcie baterie na maksa. Ja melduję się w studiu tradycyjnie już jutro, czyli w niedzielę, równo po 11:00 przyniosę kolejną porcję doskonałej energii, świeżych ciekawostek i sprawdzonych hitów, które idealnie doprawią Waszą niedzielną kawę. Odpoczywajcie, łapcie luz i do usłyszenia już jutro.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej Pancerni i Pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
2: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
1: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży Moskwy, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
3: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
1: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z ekstraklasy.
4: Wierzę swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
1: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
5: Danej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Zaglądamy do naszego regionu, a ten dzisiaj z zachmurzeniem dużym przez umiarkowane na barometrach 1019 hektopaskali. A ile na termometrach? Dzisiaj w regionie termometry wskazują do 15 stopni i do tego towarzyszy nam chłodniejszy wiatr, co oznacza, że te odczuwalne w granicach 13-12 stopni. Noc najbliższa z temperaturami 8-9 kresek, nad ranem chłodniej, bo w granicach 6 stopni, ale jutrzejszego dnia temperatury szybko będą wzrastać i w najcieplejszym momencie nawet do 17-18 kresek na termometrach. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny, podobnie będzie również jutro.
5: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
7: Ogłoszenie społeczne. Pieśń, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętnij muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15:00 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami. Ogłoszenie społeczne.
8: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutyr Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutyr Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutyr Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Halo, Krosno! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krosno, Bursaki 29, budynek Mosir. Zapraszamy 9 maja od 18.
7: Reklama.
0: Trend Radio 95.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
2: Przenieś się w czasie do roku 1915. Usłysz ryk silników i poczuj dreszcz historycznych emocji. Już w sobotę, 9 maja, zapraszamy na wzgórze pod Mymoniem na wielką rekonstrukcję bitwy z okresu I wojny światowej. W programie widowiskowa inscenizacja, pokazy pirotechniczne oraz jedyny w swoim rodzaju występ replik samolotów. Startujemy o godzinie 15. Czeka na Ciebie żywa lekcja historii i żołnierska grochówka. Do zobaczenia w Mymoniu 9 maja. Zaprasza Mariusz Baaban, wójt gminy Beskow.
1: Reklama.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź

0: Wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18. Halo Krosno, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Krosno, Bursaki 29, budynek Mosir. Zapraszamy 9 maja od 18.
1: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
1: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
4: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
1: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
5: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Popołudnie w regionie pod znakiem zachmurzenie dużego przez umiarkowane, na termometrach w granicach 14 stopni, na barometrach wciąż 1019 hektopaskali, biometr mamy korzystny. Najbliższa noc to temperatury 8-9 kresek, ale nad ranem spadną do poziomu 6 stopni i jutrzejszego dnia te stopnie na termometrach będą jednak szybko rosnąć, bo jutro nawet do 18 stopni i do tego również niemal bezchmurne niebo.
5: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
7: Ogłoszenie społeczne. Pieśń, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętni muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15:00 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami. Ogłoszenie społeczne.

Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
4: bezpiecznie.
3: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Reklama.

0: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.
5: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: 69 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
3: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
3: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
2: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
1: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. I jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Popołudnie w regionie pod znakiem zachmurzenie dużego przez umiarkowane, na termometrach w granicach 14 stopni, na barometrach wciąż 1019 hektopaskali, biometr mamy korzystny. Najbliższa noc to temperatury 8-9 kresek, ale nad ranem spadną do poziomu 6 stopni i jutrzejszego dnia te stopnie na termometrach będą jednak szybko rosnąć, bo jutro nawet do 18 stopni i do tego również niemal bezchmurne niebo.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. Pieśń, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętni muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami. Ogłoszenie społeczne. Reklama.

0: Kupuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Halo Jasło! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
7: Reklama. Każdą niedzielę po 17 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
8: To co, moi drodzy, najwyższa pora sprawdzić, co kryje się dzisiaj w notowaniu numer 620. Mamy 30 hitów, które dzisiaj też będą prosić o Wasze głosy. Będą trzy propozycje. No i standardowo na początku też po tej rozgrzewce zaczynamy od wylotów. A dzisiaj poza listą Ice MC, It's a Rainy Day i Black Box, Everybody, Everybody.
9: Wyloty.

0: Trendy, hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: 71.48 TRL.R. Potem wykonawca i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze. Tak można wejść do zabawy i tworzyć naszą układankę retrohitów. A w tej układance mamy 30 mega świetnych numerów, które również dzisiaj zagram dla was z wielką przyjemnością. No to co? Zaczynamy od miejsca 30, aby tradycji stało się zadość. Tutaj polskie brzmienie. To był błąd La Strada. Z propozycji wędrujemy do ścisłej 30.

0: 24-7, Friday Night. Z 30 na 29, jedno oczko w górę. Co dzieje się na miejscu numer 28? Już podpowiadam. Elvis Presley, In the Ghetto. To kolejny hit, który dzisiaj debiutuje w 620 notowaniu.
1: 29
2: w górę.
3: Hi, Stacy here.
4: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday Night.
3: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You wanna go there?
4: All right.
3: Okay, let's go.

0: 27 miejsce, Expression, This is our night. Tak, moi drodzy, ja mam nadzieję, że to jest wasz wieczór, wasza noc przy radioodbiornikach, a u nas do 20 królują takie oto mega hity, więc gramy.
1: 27.

0: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Halo Jasło, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło, Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
0: Reklama.
2: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: 26
2: w górę.

0: Sprawdźmy, co wydarzyło się w ostatnich minutach na antenie Trend Radia. Przypominam, na 26. miejscu Stevie B, Because I Love You, awans 29. Były też rock and rollowe brzmienia, idealne właśnie na takie majowe weekendy. Jive Bunny i The Master Mixers, Rock and Roll Party. To było miejsce numer 25. A teraz już podkręćcie radioodbiorniki, zwłaszcza dźwięk, dajcie głośniej, bo to jest moment, kiedy Take Me Away musi obowiązkowo grać głośno. Four Strings na miejscu numer 24. I dodam tylko, że jest to spadek z 21.
1: 24
2: w dół.

0: 9. Maggie Rayleigh, Every Time We Touch, za chwileczkę pojawi się na antenie Trend Radia. To jest właśnie Wieczór Wspomnień, to jest retrolista numer 620.
1: 23.
2: W górę.

0: co, moi drodzy, teraz kolejny mega hit, który mam nadzieję, że pamięta wielu z naszych radiosłuchaczy, zwłaszcza jeśli słuchacie nas na 101.9, 95.2 FM. FR David, Words Don't Come Easy, to spadek z 19 na 22 i to jest numer, który no pamiętamy i gramy z wielką przyjemnością, a zarazem z sentymentem.
1: 22
2: w dół.

0: SQ1, albo jak to woli, Sequential One, My Love is Hot, dzisiaj na miejscu numer 21. A kolejna dziesiątka hitów przed nami. Panie i panowie, zabieramy się do głosowania, bo przecież system działa. 7148, trl.r, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. Tak można wejść do zabawy, tak można wejść do gry. A tymczasem ja gram dla was miejsce numer 20. Eclipse, You Just Got to the Let the Rhythm.
1: 21.
2: W dół. Cool, kick the nation.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada Równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
2: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
1: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić się na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane miasteczko równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
3: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
1: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce. Ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
4: Ogłoszenie społeczne. Pieśń, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętni muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15:00 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami.
5: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
8: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
9: 20.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Na 19 Sash Encore une fois. No, można sobie połamać nieco język na tym właśnie tytule, ale DJ Sash stworzył nam mnóstwo fajnych utworów, które mimo upływu lat całkiem nieźle jeszcze wchodzą na imprezkach. No a teraz kolejny hit, który mam nadzieję doskonale kojarzycie, Sandra Around My Heart.
0: 18.

Pandora, Trust Me, spadek z 14 na 17. Oczko wyżej, plasuje się dzisiaj w 620 notowaniu Robin S. i Show Me Love. A wy pokażcie, że jesteście razem z nami, dołączcie się do zabawy i głosujcie na swoje ulubione hity. 17.

0: Basic Element, Leave It Behind. To miejsce numer 15 dzisiaj. Pamiętajcie, że do godziny 20 trwa retrolista, dokładnie 620 notowanie. No i pędzimy dalej i sprawdzamy, co będziemy grać w ciągu najbliższych minut. Kilka fajnych hitów z pewnością jeszcze zagości na naszej antenie, a jeśli macie jakieś propozycje, to znajdźcie nasz Facebook Trendy Retrolista.
1: 15 w górę.

0: Reklama.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Reklama.
2: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: 14
4: w dół.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Backstreet Boys, Get Down, spadają chłopaki z 10 na 14. A i powiem szczerze, chłopaki jakoś tak dogadali się z dziewczynami, że sąsiadują, bo na miejscu numer 13 Atomic Kitten i Whole Again. Ten hit prezentujemy właśnie teraz.
2: 13.
3: W dół.

0: Retrolista.
1: Dwa przeboje i pierwsza dziesiątka. No właśnie, moi drodzy, kto tutaj się pojawia? Survivor, Eye of the Tiger, awansując z miejsca 15, a z miejsca 12 na 11 również w górę pędzi dzisiaj Lambada i ten hit będzie też grany niebawem.
2: 12.
3: W górę.

0: super hity na antenie Trend Radio do godziny 20, ale to są właśnie muzyczne perełki. Przed nami pierwsza dziesiątka hitów, 620 notowanie trwa. Ja przypomnę, że możecie również zaglądnąć na stronę www.trendradio.pl. Zachęcam odwiedzać zakładkę Retrolista. No a skoro już jesteśmy przy pierwszej dziesiątce, to otwieramy tę dziesiątkę hitów przebojem Wonderful Feeling. Two Brothers on the Fourth Floor.
1: 10. W górę.

0: Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy, hity
1: wszechczasów.
2: Najwyższa pora zobaczyć, kto dzisiaj będzie starał się wskoczyć za tydzień do trzydziestki. Również przypomnimy wam trzy utwory, a w propozycjach, no proszę, pocztówka z wakacji, Papa Dance.
3: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wypadek na skuterze wodnym. W zawodach zginął 18-latek. Parada zwycięstwa w Moskwie bardziej uboga niż dotąd. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja ratingowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 18-letni sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zawody odbywają się w Płocku na Wiśle. Młody mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, poinformowała płocka policja. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Bez czołgów, bez wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. W przemówieniu Władimir Putin jak zwykle powiązał historię II wojny światowej z trwającą agresją na Ukrainę.
2: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
1: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Rekord pożarów w zachodniopomorskim. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej, ale praktycznie bezśnieżnej zimie na zachodnim Pomorzu w lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Łoszowski.
3: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki w tym roku. Jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
1: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. W niektórych przypadkach to było umyślne podpalenie lasu. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. Minister finansów Andrzej Domański komentuje, Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wspieraną przez inwestycje i silny krajowy popyt.

0: Ogłoszenie społeczne. Pieśń, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętnij muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15:00 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: dni przed obniżką 59,90.
1: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: I Feel It i DJ Bobo. To właśnie ten utwór za chwileczkę zagramy na antenie Trendy. 101.9, 95 i 2 FM. Ta częstotliwość w każdy weekend daje Wam muzyczne wspomnienia. I tak dzisiaj do 20:00 też poznamy zwycięzcę, kto będzie bezapelacyjnie najlepszym utworem i najlepszym artystą w tym zestawieniu. Poczekajcie cierpliwie jeszcze kilka dobrych minut.
3: 9.
1: W górę.

0: Słuchasz twojego radia. Trendy radia.
1: Elisei Moi Lolita z 11 awans na 8. To przebój, który już właśnie zagraliśmy, a na miejscu 7 The Sand Lovers Surrender, spadek z 4. 7.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Emocje rosną, coraz więcej hitów, które przed tygodniem właśnie czaiły się w okolicach pierwszej trójki. No, bez zmian na szóstej pozycji Intermission i Lori Glory z przebojem Give Peace a Chance.
0: 6.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Numer 5 to Freestyle Project, Wanna Be Your Lover, i spadamy niestety z miejsca trzeciego. Halo, drodzy radiosłuchacze i radiosłuchaczki, jeśli chcecie sprawić, żeby ten przebój dalej gościł w pierwszej trójce, to nie ma innego jak wyjścia, jak tylko wyciągnąć telefony i zagłosować na swój właśnie przebój. Czy to jest Freestyle Project i Wanna Be Your Lover? Oto pytanie do was. 5.

0: Twoje trendy, hity w Trend Radio.
1: Dzisiaj, moi drodzy, już jeden utwór pojawił się na antenie Trend Radia, jeśli chodzi o propozycje. Informacje dla tych, którzy nieco się spóźnili. Pocztówka z wakacji Papa Dance była propozycją numer jeden. A teraz nieco inne dźwięki. Lexi and K. Paul, The Greatest DJ.
2: Propozycje.

0: Z trendy już można poczuć wakacje, nawet jeśli trochę tam się pogoda gdzieś popsuła. To Dioro, to jest Trendy Party, to są trendy hity. I Zaukaria, tytuł brzmi dobrze, numer jeszcze lepiej. I tak rozpędzi nas weekendowo. Andy Dust i Harris na antenie Trendy Radia.
1: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: bardzo dobry klasyk od Cibula. Takich brzmień też potrzebujemy. Bardzo miło się odświeża i wraca do roku 2012 dokładnie w tym wypadku. Do you know? No to jest pytanie. I pytanie również mam, czy słyszeliście nowy numer od modelek? Jeśli nie, to zagramy go. Jeśli tak, to też go zagramy. Fajny numer pojawi się po 21. A teraz u nas nowość z zeszłego tygodnia. Calvin Shock i Flow.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: DJ Granty jest po 21. Zapraszam. Będzie nowościowo również. Będzie Eli Oaks, będzie Embrader między innymi, ale to już na pewno znacie. A teraz ponad 3 minuty ładowania baterii. Feed from Desire.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
3: Wszechczasów dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie. Get ready for a lot of fun and excitement.

0: Ben i Hollow. To letnia nowa propozycja, która pojawiła się zaraz po sukcesie numeru Hertz. I my mamy jego nowy remix na później. A teraz to w ogóle mamy nowość, bo w Trendy Party zagramy po raz pierwszy. Bo mamy taki girls band, który zawsze o sobie przypomina przed wakacjami. Było chyba, że z tobą 2 lata temu. Rok temu Miss Dior. A na ten rok przewidziany jest hit Lubię Cię Jak Lato. To oczywiście modelki. Zróbcie głośniej.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nie

0: Jest sobotni wieczór, więc to oczywiste, że wszystkie trendy, hity brzmią jakoś tak bardziej, jakoś tak weselej, jakoś tak lepiej, prawda? Won't forget you, Jack Jones. Zapomnijcie już o obowiązkach. Miejcie taki wolny, beztroski weekend. Tego wam życzę. A my gramy nowość z naszej playlisty. Rozkminkowo, ND i Insomnia.
1: Trendy radio. Wybijamy
2: trendy brzmienie.
1: Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: To oczywiście nowa Insomnia od Faithless. Bibi Rexha, New Religion. Nowiutki hit. Gramy go również dzisiaj na naszej antenie, bo o tej porze wchodzi idealnie. A jako że jest sobota, to dzień taki imprezowy, to gramy w najbardziej imprezowej audycji imprezowe remiksy. Odświeżenie legendarnego numeru Voyage Voyage od Komety. Nówka sztuka.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
2: Wszechczasów dla ciebie.

Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy. To najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza siądzi na najlepszych tanecznych parkietach

0: Jeżeli chcecie najlepsze imprezowe hity, no to od tego jestem tutaj ja. Tutaj, w Trend Radio. Na playce czeka już Fragma. Oj, kocham te klimaty. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
1: Trend Radio. Wybijamy trendy, brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.
2: Ha!

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Spritz. Tak się właśnie nakręca weekend z Trendy Radiem. A teraz czas na nieco mocniejsze uderzenie. Tak jak to ten remikser określił festiwalowo. Yomanda i You're Free w nowiutkim remiksie od Catch Sky. Będzie mocno, podkręćcie.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy, i ja, my.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Nowa propozycja od Klasa z zeszłego tygodnia. New and Ghost. Tak się dźwiga tempo w trendy party. Będzie Benny Benassi też, na pewno, ale najpierw na akordeonie Stereo Love w zupełnie nowej odsłonie.
1: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
2: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
1: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
2: Wy, i ja, my.
1: Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych partiach.

0: organizatorów imprez.
1: Chyba nie może być nic lepszego niż świeżutki Trendy Live Mix zaserwowany prosto zza konsoli. Po prostu gramy i przygotujcie się na podróż po imprezowych brzmieniach. Zaczynamy!

No i tak to się gra ponad normę. Zawsze. Dziękuję gorąco za wytrwałość i oczywiście do usłyszenia już za tydzień po godzinie 20. Grał dla was oczywiście niezmiennie DJ Granty. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.